0: Radio 103,8 FM.
1: Reklama.
2: Marzysz o samochodzie, który wyróżnia się na drodze? Poznaj Toyotę CHR, dostępną w Toyota Dobrygowski już od 119 800 zł. Chcesz większość codziennych tras pokonywać na prądzie? Wybierz Toyotę CHR Plug-in z mocą 223 koni i odbierz rabat aż 40 000 zł. Niepowtarzalny styl, nowoczesne technologie i przyjemność z jazdy. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. Oferta limitowana.
1: Reklamie.

I'm

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju.

0: Rock Radio 103,8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Magazyn Tydzień w Krakowie. Kuba Kusy, witam was serdecznie i zapraszam do spędzenia ze mną najbliższej godziny, pomimo tych niewielkich problemów z głosem. A w naszej dzisiejszej audycji opowiem wam m.in. o festiwalu tańca i tramwajowej wymianie. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla was przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
3: Zwiększenie z 3 do 6 liczby odłowni, testowanie nakładek na kosze na śmieci uniemożliwiających łatwe pozyskiwanie pokarmu, a także prowadzenie akcji edukacyjnych oraz dodatkowych odstrzałów dzików. To zapowiedziały władze Krakowa w związku z większą liczbą dzików pojawiających się w mieście i groźnym incydentem, do którego doszło na osiedlu Kliny. Dzik przewrócił tam wózek. Roczne dziecko z urazem głowy trafiło do szpitala. Zmiany na ekspresowej S7 w Małopolsce. Wrócił normalny ruch na węźle Książ. Drogowcy otworzyli 2 łącznice pozwalające na zjazd z drogi S7 jadąc od strony Krakowa i na wjazd na nią dla osób zmierzających w kierunku Warszawy. Łącznice na węźle Książ były zamknięte przez kilka tygodni z powodu budowy ronda na drodze lokalnej. 15 nowych autobusów elektrycznych przegubowych odebrało MPK w Krakowie. To pojazdy niskopodłogowe, zeroemisyjne i dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.
4: Wyróżnia je przede wszystkim doskonały zasięg. Autobusy są wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, w tym już dzisiaj standard europejski, tak zwany GSR2, dzięki czemu autobus zwraca uwagę na przeszkody.
3: Mówił Jakub Zakrzewski, reprezentujący firmę Solaris. Nowe autobusy wyjadą na linie 144, 169, 179 i 194. A w poniedziałek wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy. Do najważniejszych zmian zwiększenie częstotliwości kursowania magistralnych linii autobusowych w weekendy do 24 minut zamiast 30. Utrzymane zostaną częste kursy linii numer 50 w pierwszej części wakacji. Przez całe wakacje 8 nowochódzkich podwórek i skwerów zmieni się w czytelnie dla najmłodszych. To w ramach organizowanej przez Fundację Faktor Kultura i inicjatywy pod nazwą Bajkorower, mówi prezeska Fundacji Agnieszka Dargiewicz.
5: To wydarzenie nie jest dedykowane tylko dla dzieci. Te opowieści również mogą poruszyć widza troszkę w starszym wieku.
3: Bajkorower pojawi się m.in. na osiedlach Zgody, Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego, a także w Parku Czyżyny. Przynależność. Takie hasło towarzyszyć będzie tegorocznej 6. już edycji krakowskiego festiwalu tańca. Wystartuje on 31 lipca. Na scenach i w plenerze pojawią się grupy z Polski i z zagranicy, mówi współkuratorka Monika Węgrzynowicz.
6: Przyjeżdża do nas m.in. świetny spektakl z Niemiec, Non Plus Ultras. To będzie nasz finał festiwalowy. Serdecznie zapraszam 8 sierpnia. Mamy również gości z Holandii, z Francji.
3: A szczegóły znajdziecie na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury. Zajrzyjmy jeszcze na Zakrzówek i w okolice Fortu Bodzów. Pojawiły się tam kozy i owce. Przez najbliższe miesiące mają się tam paść, a tym samym pełnić funkcję naturalnych kosiarek. Projekt realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Tyle Paweł Chudzio, a my zaczynamy od sporych utrudnień dla kierowców, jakie szykują się w rejonie Ronda Matecznego. To w związku z budową chodnika przed zjazdem w ulicę Tisz.
2: W przyszłym tygodniu.
7: Rzeczywiście na tym rogu ulicy Kamińskiego i zjazdu prawoskrętu w ulicę Tischnera, tam na w swojej działce powstaje budynek usługowy. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Prawdopodobnie biurowiec, to jakby już jest poza nami. Natomiast no, w ramach tej budowy my tutaj dogadaliśmy się z deweloperem, który dla nas wybuduje chodnik, którego tam brakuje. Chodnik, który połączy Rondo Matecznego z właśnie tym ślimakiem i estakadą w ciągu ulicy Kamieńskiego nad Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, co z kolei spowoduje, że piesi, którzy będą chcieli na przykład dojść do centrum handlowego, które tam znajduje się nieopodal, no będą w sposób dość komfortowy mogli to zrobić od strony Ronda Matecznego, nie będą musieli chodzić tam tymi bocznymi uliczkami i estakadą na wysokości przystanku kolejowego Bonarka, więc no to jest taki jakby zysk dodatkowy dla miasta.
1: Ale zanim ten zysk dla miasta, no to będziemy się musieli jako kierowcy, kierowczynie chwilę pomęczyć.
7: To prawda, ale tutaj też będzie pewien zysk dla kierowców, ponieważ ten nasyp prowadzący właśnie do wiaduktu nad torami kolejowymi, on no tak powiedzmy, że nie jest w najlepszym stanie. On był wykonywany w latach 70. W związku z tym no technologie, jakie wtedy były używane, no były takie no, powiedzmy, że średnie. Więc tam przy okazji tej tej budowy chodnika zostanie wybudowany mur oporowy, który jakby ustabilizuje cały ten nasyp. W związku z tym, no ale do budowy, no niestety potrzebne jest miejsce, więc prawy pas ruchu zostanie w tamtym miejscu no, czasowo zajęty przez urządzenia, dokładnie rzecz biorąc przez taką palownicę, która tam po prostu wbije takie specjalne konstrukcje właśnie do budowy tego muru oporowego. W związku z tym no, przez pewien czas ten prawy pas ruchu jadąc od strony ronda Matecznego w stronę Wiliczki zostanie no, wyłączony z ruchu, więc tam kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.
1: Powiedział pan, że ten pas będzie zamknięty, będą ograniczenia dla kierowców przez pewien czas, no ale musimy gdzieś tam jednak pewnymi konkretami się na co dzień posługiwać. To na jak długo, czy jak długo potrwają te utrudnienia w tym miejscu?
7: No w związku z tym, że budowa muru oporowego to nie jest taka prosta sprawa, bo tam po prostu rzeczywiście trzeba rozstawić takie urządzenie, które nazywa się palownica, trzeba wywiercić takie specjalne dziury w ziemi, zalać je betonem. W związku z tym no, ta operacja zajmuje trochę czasu. No, tam niestety z tymi ograniczeniami w mniejszym, większym zakresie, ale będziemy mieli do czynienia do końca października.
1: To długo?
7: No, jak mówię, to nie jest budowa prostego murku, tylko to jest dosyć skomplikowane zadanie, które wymaga ustawienia no, takich dużych urządzeń, robienia dosyć specjalistycznych wykopów, dosyć głębokich, ponieważ ten mur nie dość, że musi dojść do jakby poziomu gruntu no, u podstawy tego najazdu prowadzącego do estakady, no to jeszcze musi wejść w głąb ziemi, więc tam będziemy mieli do czynienia naprawdę z bardzo głębokim wykopem. W związku z tym, no tutaj również kwestie bezpieczeństwa są istotne, no i zajęcie tego prawego pasa ruchu niestety, ale jest konieczne.
1: Piesi będą chodzili drugą stroną ulicy, czy jakoś uda się wygospodarować jakieś takie tymczasowe przejście?
7: Gdy idzie o pieszych, to my tutaj no, mamy bardzo gorącą prośbę o to, żeby korzystać albo z kładki pieszo-rowerowej nad Powstańców Wielkopolskich. To jest nieopodal ulicy Kamieńskiego i to jest rzeczywiście takie najlepsze wyjście z sytuacji, bo tam piesi mają swoją część, rowerzyści mają swoją część, więc tamtędy jest po prostu najbezpieczniej i najrozsądniej chodzić. Można oczywiście również użyć, idąc z ronda Matecznego, ulicy Łakiwnickiej i właśnie dojść do przystanku kolejowego Bonarka i tam skorzystać z kładki dla pieszych i przedostać się właśnie w okolice centrum handlowego już po drugiej stronie torów kolejowych.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie ZDMK, a na koniec tej części programu będzie o powrocie miejskich kontroli rowerowych.
2: Eksperci radzą.
8: Joanna Majdecka, Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa. Co oferujemy? Zapraszamy wszystkich do tego, żeby sprawdzili stan techniczny swoich jednośladów. Czyli zawsze podkreślamy, nie jest to przegląd rowerowy, nie jest to serwis rowerowy, ale jest to okazja do tego, aby zupełnie bezpłatnie dowiedzieć się od profesjonalistów, serwisantów rowerowych, co w naszym rowerze ewentualnie szwankuje, co jest do absolutnej zmiany na już, co na przykład stanowi dla nas zagrożenie, dla naszego bezpieczeństwa albo innych użytkowników dróg, a co może poczekać, więc jakby dostajemy taki przegląd informacji. Oczywiście oprócz tego możemy liczyć na jakby takie drobne, nie chcę powiedzieć naprawy, ale a to przegląd i kontrolę stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to regulacje hamulców siodełka. Zawsze mówimy, że jeżeli kolejka pozwoli, w sensie nie będzie zbyt długa, mieszkańcy mogą też liczyć na jakieś takie drobne naprawy.
9: Drobne naprawy, a nie jakieś takie dokładne oporządzenie sprzętu, tylko właśnie zwrócenie uwagi na jakieś ewentualne nieprawidłowości.
8: Tak, dokładnie. Nie jesteśmy w stanie jakby zorganizować darmowych serwisów, przeglądów rowerowych, które trwają czasami po kilka godzin, tylko właśnie taki pierwszy kontakt, dowiadujemy się, co zrobić. Bardzo często mieszkańcy, użytkownicy rowerów po prostu tego nie wiedzą. No, widzą, że na przykład mają niedopompowane koło, chociaż i to nie zawsze. ale na przykład nie są świadomi już tego, że może hamulce, klocki hamulcowe wymagają wymiany, bo za chwilę przestaną po prostu działać.
9: Skąd taka inicjatywa? Czy to jest kwestia jakiejś, nie wiem, ustawy, czy to jest jakaś kwestia prawna, czy bardziej takie inicjatywa miastowa od ludzi dla ludzi?
8: Nie jest to wymóg ustawowy, wymóg prawny. Działanie zostało właściwie gdzieś lata temu podpatrzone w Monachium, z którym współpracowaliśmy w jednym z projektów unijnych. Przenieśliśmy to na swój grunt i no, kolejki oczekujących i to, jak dopytują się o kolejną edycję, pokazują, że rzeczywiście dobrze się przyjęło. Także mam nadzieję, że już będzie towarzyszyć naszym mieszkańcom od zawsze.
9: Czy widać jakąś poprawę w sposobie, jakim właśnie rowerzyści się poruszają po drogach, czyli jest jakaś poprawa jakości dla użytkowników dróg i ścieżek rowerowych?
8: Tutaj ciężko mi stwierdzić takie przełożenie, natomiast jakby takie spotkanie z serwisantem jest też oczywiście okazją do tego, żeby może podpytać o jakieś podstawowe sprawy związane z ruchem drogowym, natomiast nie obserwujemy, nie badamy tej zależności, ale no jakby siłą rzeczy jestem przekonana o tym, że sprawny rower, oczywiście on nie wystarcza do tego, żeby być bezpiecznym na drodze, ale sprawny rower jest jakby to punktem wyjścia do tego, żeby rzeczywiście bezpiecznie, bezkolizyjnie móc poruszać się po krakowskiej ścieżkach rowerowych.
9: Czy może macie jakieś informacje na temat popularności takich przeglądów? Czy faktycznie jakby ludzie z tego korzystają? Skoro dzieje się to już od paru lat dobrych, no to czy widać właśnie jakiś taki postęp w tym, że faktycznie ludzie wiedzą o tym i się tym interesują i chętnie do tego przystępują?
8: Oj tak, tutaj oczywiście, że to jak najbardziej śledzimy i wiemy. Mamy takie raporty dzienne, ile osób w jakiej lokalizacji skorzystało z usługi. Rzeczywiście potrafi ta liczba osiągnąć jakieś nawet 80 do 100 osób dziennie, co jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jednak te 15, 20, czasem 25 minut na jeden rower potrzebny jest serwisantowi. Wystarczy też podjechać na przykład na Rondo Mogilskie, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Jestem pewna, że będzie tam bardzo długa kolejka oczekujących. W tym roku zaczynamy troszeczkę później niż w wcześniejszych latach z różnych względów, natomiast już też zdarzały nam się telefony czy maile w sprawie, kiedy akcja będzie wznowiona, czy będzie. Także nie, tutaj jakby obiema rękoma podpisuję się pod tym, że ona jest bardzo popularna wśród mieszkańców.
9: W jakim okresie będą te kontrole przebiegały i czy zna Pani jeszcze inne jakieś lokalizacje oprócz Ronda Mogilskiego, takie sztandarowe, powiedzmy, gdzie na przykład są najwięcej jest miejsca, najwięcej może przyjąć taka lokalizacja potrzebujących?
8: Rozciągamy w tym roku kontrolę jakby tak jednorazowo do 20 września, czyli dosyć duże wydarzenie w Krakowie, wielka lekcja ekologii. Wiem, że bardzo popularnym miejscem jest Aleja Róż w Nowej Hucie, stąd też zawsze dajemy tam jakiś dzień lub dwa w danej edycji, żeby mieszkańcy Nowej Huty mogli skorzystać. Poza tym staramy się jednak w miarę zlokalizować te nasze stacje centralnie, żeby mniej więcej każdemu mieszkańcowi było równie blisko. Każde z tych miejsc jest bardzo popularne. No, Rondo Mogilskie siłą rzeczy jest takim punktem, gdzie przecinają się drogi rowerowe, przecina się wiele kierunków. No, bardzo popularne miejsce dla rowerzystów. Od kilku lat współpracujemy również pod względem finansowym z dzielnicą 12. W związku z tym, ponieważ jakby dzielnica zasila nas funduszami na organizację tej usługi, więc dedykujemy kilka dni mieszkańcom właśnie Bieżanowa Prokocimia, także tam też wiem, że cieszą się kontrole bardzo dużą popularnością. Natomiast pełną rozpiskę możecie Państwo znaleźć oczywiście w mediach miejskich, czy to na kraków.pl, czy też na stronie naszej innej inicjatywy Rowerem do Pracy.
1: Z Joanną Majdecką rozmawiała nasza stażystka Zuzanna Oczoś. Dziękuję ślicznie.
0: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: teraz temat, który z pewnością zainteresuje bratnie mi duszę, czyli miłośników zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej. Cztery miasta i cztery unikatowe wagony. Krakowskie MPK kolejny rok z rzędu wymieniło się z zaprzyjaźnionymi przewoźnikami historycznym taborem. Tym razem wakacje pod Wawelem spędzą tramwaje ze Śląska, Wrocławia, Poznania i stolicy. Ten temat zajmie najbliższe dwie części naszej dzisiejszej audycji. Zapraszam Was gorąco na tę wyjątkową wycieczkę.
2: Nie możesz tego przegapić.
10: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPKS-a w Krakowie.
1: Panie prezesie, po raz kolejny krakowskie tramwaje jadą na wakacje do innych miast, a tramwaje z innych miast przyjeżdżają do nas na wakacje. W tym roku aż cztery wagony ze Śląska, z Wrocławia, z Poznania i stołeczny wagon. Dobrze i chyba coraz lepiej się ta współpraca międzymiastowa układa.
10: No jak widać po efektach, zdecydowanie tak. Pomysł, który żeśmy tak zaeksperymentowali kilka lat temu z Poznaniem, bo to był pierwsza wymiana właśnie była między Krakowem i Poznaniem, no okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i potem to się zaczęło rozwijać. Zresztą nie tylko u nas, w Poznaniu również taką wymianę prowadzą z innymi miastami. No i Warszawa w tym roku też ma tramwaje krakowskie, poznańskie i zaprosili, z tego co wiem, tramwaje z Gdańska.
1: Do nas przyjechała NK 102, wagon holenderski i jeszcze przedwojenny wrocławski. Co w zamian pojechało do tychże czterech miast?
10: No do każdego według życzenia. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych, do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych, do Warszawy pojechała przyczepa tak zwana szczecińska u nas. To jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. No a do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
11: Krzysztof Kołodziejczyk, prezes zarządu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z Wrocławia.
1: Wrocław wyjątkowym wagonem tramwajowym z Krakowem podzielił się. Jest to chyba jeden z najstarszych wagonów w Polsce. Pięknie odrestaurowany, robiący wrażenie. No to powiedzmy, co to jest za pojazd i opowiedzmy jego historię.
11: Jest to tramwaj Maksimum z 1901 roku, będący efektem elektryfikacji linii tramwajów konnych we Wrocławiu. Na potrzeby tej elektryfikacji zakupiono dwa rodzaje tramwajów. Krótsze 8-metrowe i dłuższe 10-metrowe. I to jest właśnie ten dłuższy na dwóch skrętnych wózkach. Ciekawe no, z naszej perspektywy takiej współczesnej jest to, że motorniczy jest na zewnątrz, na otwartym pomoście. Tak naprawdę są tylko domysły, natomiast najprawdopodobniej wynika to po prostu z tej ewolucji z tramwajów konnych. No w tramwaju konnym woźnica też stał na zewnątrz, żeby sterować tym koniem idącym przed tramwajem. No i tutaj po prostu ta forma została, tylko że już mamy całą instalację elektryczną w środku. Tramwaje te jeździły we Wrocławiu do lat 70., więc dość długo. No Wrocław w ogóle przez właśnie bardzo długo po wojnie eksploatował tramwaje przedwojenne. To wynikało z tego, że te dostawy tramwajów powojennych były we Wrocławiu małe i pojawiały się dosyć późno. Często to były wagony wtórne, na przykład z Warszawy. No i jeden z takich tramwajów, a w zasadzie nadwozie z tego tramwaju, w momencie kiedy one były właśnie wycofywane, jeden z pracowników MPK Wrocław zakupił i postawił jako altankę ogrodową w jednej z powrocławskich wsi. No i dzięki temu właśnie, jak się okazało, jedyny egzemplarz tego typu tramwaju się zachował. Pod koniec XX wieku jeden z miłośników komunikacji udawał się wówczas jeszcze na ognisko, a nie na grilla właśnie w tej wsi. No i zauważył, że gdzieś tam właśnie w ogródkach działkowych stoi coś, co wygląda jak tramwaj. No i to jakby no, rozpoczęło całą jakby no, badania, co to za tramwaj. Się okazało właśnie, że to jest ten jedyny zachowany Maksimum. I to nadwozie udało się do Wrocławia ściągnąć. Ono wiele lat sobie stało i czekało na remont. Natomiast pierwszy wrocławski budżet obywatelski to był moment, kiedy udało się uzyskać fundusze na pierwszy etap. No i dzięki temu odbudowano nadwozie do stanu surowego. Później kolejne etapy realizowane już przez nasze stowarzyszenie. To jest no, całkowita odbudowa. I no, udało się odtworzyć go do tego stanu oryginalnego z 1901 roku.
12: W jaki sposób? Bo to jest też interesująca historia, bo no, państwo skąd się musieli wziąć dokumentację, jak ten tramwaj wyglądał w środku? A ja powiem, no, w radiu niestety nie widać, ale robi to ogromne wrażenie. Wystrój jak najbardziej secesyjny, brakuje tylko draperii gdzieś tutaj na sufitach, ale mamy piękne klosze z rezanego szkła, mamy mosiężne okucia, drewno, bardzo ładne, niepospolita sosna ani sklejka i firaneczki jeszcze w oknach. Więc no to jak państwo doszli do tego, że ten tramwaj tak wyglądał w środku?
11: Jeśli chodzi o wnętrze, to jest efekt wypadku. W latach 20., sam początek lat 20., jeden z takich tramwajów uczestniczył w wypadku, to znaczy wybuchł zbiornik na sprężone powietrze, który tutaj w środku był. On nie był oryginalny i go teraz też nie ma, natomiast właśnie wtedy on tam wspomagał hamowanie. W każdym razie po prostu ten zbiornik wybuchł, rozrywając poszycie i niszcząc wnętrze. No i komisja wypadkowa zrobiła wtedy bardzo dokładne zdjęcia. No i to były najstarsze zdjęcia, do których udało nam się dotrzeć właśnie w tym zakresie, jak to wnętrze pierwotnie wyglądało. No i to pozwoliło właśnie odtworzyć to, co widzimy teraz, chociażby kształty tych kolumienek, kształty lamp. To wszystko jest na podstawie tych zdjęć. Bo jakieś wyobrażenie mieliśmy już, prawda, wcześniej. Natomiast dopiero te zdjęcia pozwoliły na odtworzenie tych wszystkich szczegółów.
12: A mechanicznie?
11: Właśnie. Natomiast to, że on jest jeżdżący, no to jest z kolei efekt współpracy chociażby z Woltersdorfem pod Berlinem, gdzie podobnego typu tramwaje były eksploatowane i do dzisiaj tam też właśnie jeden taki wagon się zachował, więc chociażby z Woltersdorfu udało nam się pozyskać jeden wózek i na podstawie tego jednego wózka i jeszcze drobnych części kolejnego, ten drugi został odtworzony. Natomiast no, do elektryki nie było żadnej dokumentacji, więc elektryka bazuje po prostu już na bardziej, znaczy no, na też tramwajach starych, bo tuż powojennych, natomiast no właśnie biorąc pod uwagę, jakie części mieliśmy dostępne i po prostu do czego mieliśmy dokumentację, to tutaj elektrycznie to jest tramwaj jakby tuż powojenny. Natomiast ten typ tramwaju, bo tutaj bazowaliśmy na polskiej ENCE, tak naprawdę bazuje ideowo na tramwaju też przedwojennym, więc można powiedzieć nadal pod względem wielu rozwiązań w tym przedwojniu tutaj jesteśmy.
12: Nie widzę przedziałów. Kiedyś tramwaje, na przykład w Galicji, miały podział na klasy. We Wrocławiu tak nie było?
11: Nie, we Wrocławiu nie było. Mieliśmy po prostu jedną klasę, która no, mimo wszystko no właśnie była bardzo elegancka. Można też było jechać na pomoście, bo wiadomo, ten tramwaj był przeznaczony dla tej najbardziej frekwentowanej linii, gdzie to zapotrzebowanie było największe. Ciekawym rozwiązaniem jest na przykład tak zwana to Zahlklappe po niemiecku było. Okienko w drzwiach, które służyło sprzedawaniu właśnie biletów przez konduktora, który był w klasie, osobom, które były na pomoście. Chodziło o to, żeby nie otwierać całych drzwi, bo wtedy wiało i robiło się zimno w klasie, więc jedynie było takie małe okieneczko, które konduktor otwierał i tamtędy sprzedawał bilety, żeby zapewnić jak najlepsze właśnie warunki tutaj wewnątrz tramwaju. No bo to wnętrze, poza tym, że eleganckie, no było całkiem komfortowe, bo oczywiście ogrzewane właśnie z tymi zasłonkami, więc jak słońce świeciło, można sobie było od tego słońca uciec. No, tak naprawdę no, chodziło o to, żeby tym pasażerom było jak najlepiej. I no, wrocławianie jakby docenili te tramwaje. One cieszyły się popularnością. Natomiast no, w latach 20. już były relatywnie wolne. Bo była mała moc silników. Między innymi właśnie wtedy te silniki wymieniono na mocniejsze, przebudowano te wagony nieco, natomiast no tak czy siak przed II wojną światową miały takie przezwisko wrocławianie im nadali guzdrały, dlatego że jeździły relatywnie wolno. No to jednak wiadomo, konstrukcja z początku XX wieku, po tym prawie półwieczu, no jednak już była dosyć przestarzała. No i tym bardziej no, ciekawe jest to, że także po wojnie właśnie do tych lat 70. te wagony jeździły.
13: Marcin Kozoń, Tramwaje Warszawskie, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu.
12: Panie dyrektorze, Warszawa z Krakowem się lubią i wymieniają się tramwajami. Do nas dotarła NK. Tak patrzę na kabinę trochę nietypowa, bo mi jednej kabiny brakuje.
13: Tak, zdecydowanie. Większość miast polskich posiadało tabor typu N, natomiast ta NK jest o tyle wyjątkowa, że została od początku w Konstalu przygotowana jako wagon jednokierunkowy. Także ma tylko jedną kabinę, drzwi tylko po jednej stronie i to, co było efektem przebudowy różnych wagonów na przestrzeni lat w Warszawie i innych miastach, to w tym przypadku zostało przygotowane od razu w fabryce.
12: A dlaczego?
13: Warszawa w owym czasie nie potrzebowała już wagonów dwukierunkowych, gdyż na wszystkich krańcach mieliśmy pętle do zawracania wagonów.
12: Jak długo ten tramwaj kursował po stołecznych torach? Jaka jest jego historia? Bo on też trochę peregrynował po Polsce, z tego co przeczytałem na takim plakacie informującym o historii tego wagonu.
13: Tak, jak najbardziej jest to tramwaj podróżnik w dosłownym tego słowa znaczeniu. Podróżował najpierw po ulicach Warszawy. Swoją służbę pełnił od roku 1957 do mniej więcej roku 1966.
12: Krótko.
13: Krótko, ponieważ od początku lat 60. do Warszawy masowo zaczęły docierać nowoczesne, szybkowieżne wagony 13N, więc część taboru zaczęła być zbędna. Natomiast nie wszystkie miasta w tym czasie miały jeszcze zaspokojone wszystkie potrzeby i z tego względu ten wagon, dość nowy, został przekazany do Szczecina i tam pełnił służbę właśnie od drugiej połowy lat 60. aż do początku lat 90.
12: I co? I do Warszawy wrócił przypadkiem? Szczecin powiedziała, bierzcie to z powrotem, nie chcemy tego.
13: Dla Szczecina wyjeździł bardzo dużo kilometrów, natomiast Warszawa w połowie lat 90. zaczęła interesować się tematem pojazdów zabytkowych. W związku z tym rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania taboru, który rozjechał nam się po Polsce w poprzednich dekadach. I w ten oto sposób wagon został zakupiony, a następnie odremontowany w naszych warsztatach naprawczych.
12: Czym on różni się, oprócz tego, że ma jedną kabinę, od standardowych N-ek, takich na przykład, jakie po Krakowie jeździły?
13: Wagon już od początku miał zabudowane schody na pomostach, czyli tam, gdzie wsiada się i wysiada z tramwaju.
12: Nie można było na cycka jechać.
13: Nie można było jechać na cycka, nie można było się czepiać na winogrono, co było w owym czasie poważnym mankamentem i dużym zagrożeniem bezpieczeństwa przejazdu pasażerów.
12: No bo to przypomnijmy, że kiedyś było tak, że drzwi się zamykały, schodki były luźne i ludzie po prostu, trzymając się wszystkiego, co się dało, jeździli na zewnątrz pojazdu.
13: Tak, i ci, którzy byli na zewnątrz, mieli ten komfort, że nie musieli opłacić przejazdu, więc to był ich zysk, pod warunkiem, że dojechali cało do miejsca docelowego. Ale wracając do naszego wagonu, on dodatkowo miał zamontowane elektryczne sterowanie drzwiami, co w tego typu pojazdach nie było czymś standardowym. I ponieważ w czasach PRL-u właściwie trzeba było kombinować w wielu obszarach, żeby uzyskać pożądany efekt, stąd te drzwi elektryczne były sterowane silnikami od wiertarek, popularnych wiertarek Celma, marki Cerma.
1: Ja teraz zniknę na momencik. Po krótkiej przerwie będziemy mieli przesiadkę i przejedziemy się śląską 102 i poznańskim wagonem Beines 3G.
0: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Jesteśmy dokładnie na półmetku weekendowego magazynu Tydzień w Krakowie i po raz ostatni już wracamy do tematu wymiany historycznym taborem tramwajowym. Przypomnę, jeśli nie słuchaliście pierwszej połowy naszej audycji, że krakowskie MPK od kilku lat wymienia się zabytkowymi pojazdami z zaprzyjaźnionymi przewoźnikami. W tym roku do naszego miasta z Warszawy przyjechała unikatowa NK. Z Wrocławia, pochodzący z 1901 roku, wagon Maximum 325. O tych właśnie pojazdach mogliście usłyszeć w drugiej części naszego programu. W tej moi goście opowiedzą o śląskiej 102 i poznańskim latającym Holendrze, czyli wagonie Beines 3G.
0: Z mikrofonem przez Kraków.
14: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych Tramwaje Śląskie S.A.
12: Tramwaje Śląskie z krakowskim MPK również się wymieniają. Do Krakowa ze Śląska dotarła 102 tramwaj w Krakowie, znany, choć już obecnie rzadko spotykany, jedynie na linii muzealnej. O tym tramwaju co możemy powiedzieć?
14: Tak, 102. Tylko pamiętajmy, że mieliśmy wagony 102N i 102NA. Znajdujemy się w wagonie 102NA, który wyraźna charakterystyka i różnica pomiędzy wagonem 102N, czyli kąt pochylenia szyb przedniej kabiny oraz tylnego pomostu. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej. Wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony. Czerwone są szybsze.
12: No tak, plus 10 do prędkości. Tutaj powiedział pan różnicę pomiędzy 102 w wersji NA i w wersji N. Te ostatnie miały szybę pochyloną pod kątem tak ujemnym. Dobrze mówię, to się rozwiązanie absolutnie nie sprawdziło, bo motorniczym się światło odbijało w tej szybie i nic nie było widać, światło z wnętrza. Tak to już działa fizyka. Ten tramwaj ile lat po śląskich i zagłębiowskich torowiskach przejeździł?
14: Wyprodukowany w 1970 roku, służbę zakończył w roku 2006. To jest cała jego kariera wykonana w jednym miejscu, w jednej aglomeracji, czyli właśnie w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
12: Przejdźmy do konstrukcji, bo ja wielokrotnie już rozmawiałem, czy to z przedstawicielami naszego MPK, czy poznańskiego, i historia 102 była omawiana wielokrotnie, ale powiedzmy coś właśnie o historii tego wagonu, bo jego historia sięga jeszcze przedwojnia i tramwaju PCC.
14: Tak, dokładnie. Natomiast pamiętajmy, że kiedy tak naprawdę w Polsce eksploatowane są wagony N kolejnej serii, trwają jednak prace nad tym, żeby wagon tramwajowy był przegubowy, żeby zadbać o to, aby mieć jak największe baczenie na jak największą grupę pasażerów. Trwają różne prace konstrukcyjne, to się rzeczywiście dzieje. Pamiętajmy, że tak naprawdę wcześniej powstaje wagon 13N, który dla osób niewtajemniczonych ktoś powie, że to jest 102 bez przegubu. Nieprawda, to jest zupełnie inny typ wagonu, inna konstrukcja, zarówno elektryczna.
12: Ale dla Warszawy głównie.
14: Ale dla Warszawy tak jest, ale to, tak mówię, oddzielne historie. Natomiast co się dzieje ze 102, kiedy powstaje? Dzieje się to, że tak naprawdę w miastach naszych inaczej zaczyna funkcjonować komunikacja. Pamiętajmy, że to właśnie tutaj już masowo odchodzimy od obsługi konduktorskiej, masowo zostają wprowadzone automatyczne drzwi, obsługa staje się jednoosobowa z kontrolką zamknięcia tychże drzwi. Zmiana, jak na warunki polskie, ogromna. No i wreszcie motorniczy ma baczenie na większość pasażerów znajdujących się w tramwaju. No, chyba że tak jak były potrzeby, wagony jeżdżą w dwóch składach. Wówczas pozostaje kwestia drugiego wagonu. Ale jeżeli są to pojazdy jednowagonowe, wówczas na całym tramwaju motorniczy ma obserwację pod kątem pasażerów.
12: No i tutaj wchodzi nam do gry także szpiegostwo przemysłowe, bo inżynierowie z Chorzowa po prostu ordynarnie

0: jeździły również jako ukrotnione, zabierając wiele pracowników hut, kopań i innych naszych zakładów pracy. Także sprawdziły się zarówno na śliskiej szynie, sprawdziły się na szynie o dobrych parametrach, sprawdziły się holując inne wagony, sprawdziły się jako wagony gospodarcze i uwaga, ciekawostka, wagon, w którym znajdujemy się, jako jedyny w spółce był wagonem, który wspomagał poruszanie się naszej maszyny torowej Placera. To on pod większe wzniesienia pomagał naszemu Placerowi po prostu podjechać.
1: Maciej Szkudlarek, NTK Poznań.
2: Siedzimy w poznańskim wagonie. Poznań tradycyjnie dołącza się do tej krakowskiej wymianki wakacyjnej tramwajów. Co to za wagon jest? Ten wagon jest w takich dość nietypowych barwach, bo nie jest zielono-poznański, tylko żółto, czarno, szaro, jeszcze pewnie cała paleta barw różnych. O jakim to tramwaju mówimy?
1: Tak, nie jest to typowy poznański tramwaj. Oczywiście w Poznaniu kursował, natomiast oryginalnie tramwaj pochodzi z Amsterdamu. Jest to tramwaj Bains 3G, które do Poznania przyjechały w latach 91-95. Ten konkretny, który tutaj dzisiaj mamy w Krakowie, do Poznania przybył w 2003 roku. Tak jak pan wspomniał, no nie jest charakterystycznie zielony, ale jest żółty. A żółty też oczywiście w Poznaniu występuje. Jest żółty, brązowo, szaro, czerwony. Bardzo charakterystyczny kształt, charakterystyczna budowa. Nie jest ani najmłodszy, ani najstarszy, bo raptem rocznik 1960.
2: Jak tak patrzę na ten wagon, to od razu mi skojarzenia przychodzą z przedwojenną amerykańską konstrukcją PCC, no tylko ten ma przegub, ten jest przegubowy. Mam rację, czy nie do końca?
1: Niby tak, ale jednak nie do końca. Jeżeli mam być szczery, tramwaje PCC to bardziej jednak nasze rodzime 105. Tam konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o rozruch, to bardziej. Tutaj kompletnie inna półka.
2: To opowiedzmy w takim razie o tym wagonie, bo on ma kilka takich cech charakterystycznych. No, technologicznie w porównaniu do konstrukcji z Konstalu, no to przepaść.
1: Przepaść jak najbardziej. Przede wszystkim bardzo charakterystyczna jest jego budowa. On wydaje się, że jest bardzo smukłym tramwajem i generalnie de facto taki jest. Ma taki charakterystyczny dziubek. Kabina może też nie wygląda na jakąś bardzo dużą, natomiast komfort jazdy mimo niewielkich rozmiarów jest bardzo dobry, głównie też dzięki fotelowi, wygodnej pozycji za pulpitem i relatywnie bardzo dobrej widoczności. Z takich charakterystycznych elementów dla pasażera to są przede wszystkim bardzo, ale to bardzo wąskie drzwi, wszystkie. To nie jest tak, że tak jak możemy kojarzyć z tramwajów współczesnych, pierwsze czy ostatnie drzwi są wąskie. Nie, tutaj wszystkie są jednakowego rozmiaru. Bardzo charakterystyczną ich cechą jest to, że młodzież, jak tylko to odkryła, przeskakiwała podczas wsiadania czy wysiadania z tego tramwaju. Ostatni stopień. Ostatni stopień tutaj jest czymś w rodzaju fotokomórki, tylko no nie jest to fotokomórka, a jedynie czujnik naciskowy. Polega to na tym, że stając na tym stopniu, drzwi wiedzą, że ktoś ich jest w tym momencie, więc ich nie zamknie. A młodzież, patrząc na strukturę budowy tego tramwaju, jak to tutaj nam działało, po prostu przeskakiwała, dzięki czemu ku ich uciesze, czego oczywiście nigdy nie potrafiłem zrozumieć, nawet jako ta młodzież, po prostu drzwi zamykały się przed twarzą osoby wchodzącej czy wychodzącej. Często motorniczo oczywiście w lusterku widział później, jak ta ręka machała i groziła, że zamkną drzwi. Nie była to wina motorniczego. Z wózkiem dziecięcym też było bardzo ciężko wsiąść. Generalnie oczywiście dało się, tylko trzeba było się troszeczkę nagimnastykować. Wózek inwalidzki, no niestety, to nie te czasy. I z tyłu, tak na dobrą sprawę, mamy dwie pary drzwi obok siebie, dzięki czemu sprawia to złudzenie, że to wejście jest szerokie. Tak jak wcześniej mówiłem, nie, nadal nie jest szersze.
2: No i poziom bezpieczeństwa. Tutaj Holendrzy zadbali o to, by tych niechronionych uczestników ruchu drogowego jakby zabezpieczyć przed ewentualnym wpadnięciem pod koła.
1: Tak, zgadza się. Tutaj Holendrzy wymyślili bardzo ciekawe rozwiązanie. Generalnie bym powiedział nawet, że prozaicznie proste. Każdy tramwaj musi być wyposażony w taki zderzak, by to nazywam

0: zgarniacze, co ma odsunąć jakąś przeszkodę, czy nie daj Boże człowieka, storowiska. Tu Holendrzy poszli o krok dalej. Zgarniacz mamy, jak najbardziej, ale jest on ruchomy. On jest ruchomy w taki sposób, że jak tylko napotka przeszkodę, czy właśnie niestety człowieka, czy chociażby gałąź, on się podniesie, ale zaraz za zgarniaczem jest koszyk, dosłownie koszyk, który spada na torowisko, na szynę, i on ma za zadanie tą przeszkodę, brzydko mówiąc, po prostu chwycić i uchronić przed tym, żeby ten ktoś, to coś nie wpadło pod koła tramwaju i miało szansę na przeżycie.
1: Dużo takich latających Holendrów latało po Poznaniu?
0: Generalnie do Poznania w tych latach 90. trafiło 18 sztuk tramwajów serii 1G i 2G. Ten, w którym my siedzimy, jak wspomniałem na początku, to jest tramwaj 3G. Ich do Poznania łącznie dotarło w tym 2003 roku 11 sztuk. Także łatwo policzyć, że było ich łącznie 29, no niespełna 30 tramwajów.
1: To było tak jak w Krakowie. Kraków się zapatrzył w Norymbergę i z Norymbergi często ściągał tramwaje. Uzupełnialiście po prostu tabor, którego brakowało i który był po prostu przestarzały?
0: Na lata 90. w komunikacji miejskiej, tak na dobrą sprawę, nieważne czy to był Poznań, czy to był Kraków, Warszawa, czy każde inne miasto, no to jeżeli chodzi o komunikację tramwajową, to wszyscy mieliśmy to samo. N-ki, 102-ki, 105-ki. I tak na dobrą sprawę nie było nic więcej. W latach 90. tutaj padła propozycja ze strony rządu holenderskiego o przekazaniu tych wagonów. I my jako Poznań oczywiście bardzo chętnie i żywiołowo na to zareagowaliśmy. I te tramwaje z wielką chęcią przyjęliśmy, zakupiliśmy później też właśnie w tych latach, na początku lat 2000, te dodatkowych 11 sztuk.
1: Zerkam do kabiny i co mnie zaskakuje, to aż 4 pedały. Skąd taka obfitość?
0: Tak na dobrą sprawę można stwierdzić, że nawet jest ich 5. Przy czym jeden z nich to jest podnóżek. Jeden służy do oczywiście dzwonienia, drugi do sypania piaskiem oraz trzeci to są hamulce szynowe. Czwarty natomiast jest to załączenie systemu audio, czyli po prostu mikrofonu. Motorniczy mógł wygłosić dzięki temu komunikat wewnątrz pojazdu.
1: Tak. A rozruch ręczny?
0: Rozruch ręczny za pomocą ręcznego zadajnika jazdy, takiego bardzo charakterystycznego kółka.
1: I jak się tym jeździło? Tak z perspektywy motorniczego, pan jeździł tym tramwajem, to może coś powiedzieć.
0: Miałem okazję ten tramwaj prowadzić i muszę przyznać, tak jak wszyscy znają latającego Holendra, kultowy statek, tak myślę, że można to porównać do tego tramwaju. On po prostu płynie, jedzie, bardzo żwawy, bardzo komfortowy. Co do tych jeszcze samych tutaj tych pedałów, które motorniczy ma pod nogą, każdy z nich, poza mikrofonem, uruchamia dzwonek, czyli tramwaj jadąc nawet w poślizgu o godzinie 4 rano po bardzo charakterystycznej trasie na poznańskim Sołaczu pod górę, gdy się tylko ślizgał, wiadomo, że piasek wspomaga rozruch czy też hamowanie właśnie, jak tramwaj wpadnie w poślizg. No, ten tramwaj poza sypaniem piaskiem jeszcze dzwonił. Więc godzina 4 rano, mieszkańcy sobie smacznie śpią, motorniczy próbuje podjechać pod górę, zawieźć już te pierwsze osoby do pracy, no i budzi całe osiedle.
2: Rozkłady jazdy krakowskiej linii muzealnej znajdziecie oczywiście w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. A tak na marginesie dodam jeszcze, że nie wiem, czy poznaniacy jeszcze kiedykolwiek będą chcieli wymieniać się z nami na cokolwiek. A to dlatego, że wspomniany wagon Beines 3G miał kolizję z autem podczas jednego z kursów krakowskiej linii muzealnej.
3: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Teraz temat, o którym wspominał Paweł Chudzio w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Przed nami 6. edycja krakowskiego festiwalu tańca. Posłuchajcie więc mojej rozmowy z kuratorką tego, można chyba śmiało powiedzieć, międzynarodowego wydarzenia. W tym roku hasłem przewodnim jest przynależność.
4: To będzie hit.
5: Przynależność rozumiemy bardzo szeroko, to też warto zaznaczyć. Monika Węgrzynowicz, współkuratorka krakowskiego festiwalu tańca. Wybrałyśmy spektakle z Polski i z zagranicy, które też prezentują różne rodzaje przynależności. Będziemy sobie o tym opowiadać także na rozmowach pospektaklowych. Także tutaj mamy zarówno kwestie narodowościowe, kulturowe, jak i tożsamościowe.
1: Czyli też nie zostawiacie tak widza samego sobie po spektaklu, tylko właśnie dyskutujecie, wymieniacie poglądy, być może objaśniacie trochę świat.
5: Działamy w obszarze choreografii, który też jest szeroki, ma wiele odsłon i zależy nam na tym, żeby dyskutować o tańcu i o choreografii, a także z zaproszonymi po prostu artystami, którzy często przyjeżdżają do nas z daleka, lepiej się poznać i móc porozmawiać o różnych metodach twórczych, no i jak też o samych spektaklach, które oglądamy.
1: Bo gości będziemy mieli także zagranicznych.
5: Tak, zgadza się. Przyjeżdża do nas między innymi świetny spektakl z Niemiec, Non Plus Ultra. To będzie nasz finał festiwalowy. Serdecznie zapraszam 8 sierpnia. Mamy również gości z Holandii, z Francji. To wszystko jest bardzo pięknie opisane na stronie krakowskifestiwaltańca.pl. Zachęcam, żeby sobie sprawdzić.
1: A gdzie Krakowski Festiwal Tańca plasuje? Nas, Kraków, Nową Hutę na, no powiedzmy, środkowo-europejskiej mapie tańca.
5: Festiwali tańca, jeśli o takich festiwalach mówimy, jest i dużo, i mało, ponieważ są one często rozsiane dość nierównomiernie geograficznie, bym powiedziała. Nasz festiwal już po raz 6 jest w Nowochódzkim Centrum Kultury w lecie. Zazwyczaj celujemy właśnie w początek sierpnia, też trochę wychodząc naprzeciw osobom, które być może chciałyby wziąć sobie parę dni wolnego i na przykład uczestniczyć w naszych warsztatach ruchowych, ale też dla osób, które przyjeżdżają do nas z nieco dalszych destynacji, ponieważ bardzo często prezentujemy spektakle, zapraszamy spektakle, które w naszym, powiedzmy, w tej części Europy jeszcze nie były lub pokazywane są bardzo rzadko.
1: To powiedzmy co nieco o tych spektaklach. Powiedziałaś, że możemy sobie zerknąć na stronę, ale komuś może się nie chcieć, to może my jakby ułatwimy to zadanie.
5: Tak, jasne. Mamy spektakle, które są wieczorne, ale też chciałabym zacząć od spektaklu, który jest spektaklem dla rodzin. Przyjeżdża do nas Teatr Animacji z Poznania. Także zapraszamy również odbiorców w różnym wieku, już na same wydarzenia performatywne. Mamy również działanie, które jest bardziej działaniem społecznym, dlatego że pracujemy z osobami tutaj z Nowej Huty. Zaproszone artystki są już i pracują laboratoryjnie tutaj w naszej dzielnicy i będą badały przestrzenie rekreacyjne Nowej Huty wraz z osobami, które tutaj zgłosiły się do projektu. To też jest bardzo ciekawa inicjatywa. Jeśli chodzi o same spektakle, tak jak najczęściej, myślę, tutaj kojarzymy, to wieczorami zapraszamy na szereg prezentacji, w zasadzie codzienne, które są już dla osób starszych, ale chciałabym też zaznaczyć, że to są spektakle, które przez swój jakby język choreograficzny, a także i dramaturgię, i prowadzenie ciałem, ponieważ właśnie tutaj jest to główne narzędzie, są bardzo dostępne, również dbamy o tą dostępność, może zaznaczę, poprzez audiodeskrypcję na spektaklu Non Plus Ultras. I jakby nie chciałabym opowiadać również o każdym spektaklu, ponieważ po pierwsze zajmie mi to dużo czasu, a po drugie jako kuratorka nie chciałabym tak dokładnie wyróżniać poszczególnych spektakli. Także ja wiem, że czasami się nie chce, ale naprawdę najłatwiej jest samemu zajrzeć. My też używamy systemu hashtagów, czyli nawet sprawdzić sobie 3 proponowane hashtagi i zobaczyć, co was przyciągnie, co może jakoś zarezonuje na początek, czy bardziej chcecie i jesteście ciekawi zobaczyć flamenco w wykonaniu współczesnym, czy bardziej chcecie zobaczyć, jak kultura kibicowska, stadionowa została przełożona na język choreograficzny, czy może interesuje was bardziej tożsamościowe podejście do opowiadania swoich osobistych historii. Zapraszam do sprawdzenia.
1: A wywołałaś temat tego projektu i przestrzeni rekreacyjnych i tańca, to coś więcej powiemy na ten temat?
5: Tak, jasne. Jest to też bardzo ciekawy projekt, który dzieje się jakby zapraszając osoby zupełnie amatorskie do uczestniczenia w różnego rodzaju jakby takiej metody, narzędzia chodzenia, które jest przez nas wszystkich dobrze znane, spacerowania, tylko właśnie też w ujęciu takim bardziej świadomym, celowym i poniekąd zachoreografowanym i również dramaturgicznie opracowanym. Badamy, jak to można zrobić w przestrzeni publicznej. Badamy, jak to można zrobić przez, jakby zobaczyć i zrobić, posiadając różnorakie ciała. Dlatego też ten projekt jest skierowany między innymi do osób amatorskich. I muszę przyznać, że on się cieszy bardzo dużym odzewem, bo zapisy już były otwarte, tak samo jak zapisy na warsztaty i również dla osób początkujących. I widać, że osoby też są chętne, żeby zgłębiać przez siebie, przez swoje ciało i przez praktykę choreografię, o których mówimy, różnego rodzaju metody pracy, co mnie bardzo, bardzo cieszy oczywiście. I też myślę, że warto zaglądać do nas i przed festiwalem, i w trakcie całego roku, ponieważ takie projekty się pojawiają zarówno dla osób profesjonalnych, jak i dla amatorów, więc jeszcze na pewno w czymś będzie można u nas wziąć udział.
1: Ja przepraszam, ja bardzo nie chcę deprecjonować tańca współczesnego, ani autorów tego projektu, ale od razu mi jakiś John Cleese przychodzi do głowy, Ministerstwo Głupich Kroków. Pewnie ja bym wpadł na coś takiego, żeby zrobić podczas tych warsztatów, także proszę serdecznie o wybaczenie. Taniec współczesny może się wydawać trochę hermetyczny dla takiego zwykłego odbiorcy. Dla mnie nie zawsze jest zrozumiały, a trochę z kulturą zdarza mi się obcować.
5: Jeszcze się odniosę do różnych inspiracji. One są jak najbardziej na miejscu i a propos też zrozumiałości, niech to będzie jedna właśnie z takich linków myślowych, ponieważ taniec współczesny, jak i wiele innych dziedzin sztuki, często odwołuje się do żartu, humoru i jest to jedna z metod pracy jak najbardziej. Na festiwalu również będą takie propozycje, także zachęcam, żeby po prostu to zobaczyć i przeżyć. Jeśli chodzi o hermetyczność, ja też się spotykam z tym stwierdzeniem. Jakby nie patrzeć, sztuka współczesna w ogóle jest często tak określana, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy zrozumieć. Inną stroną tego problemu, jak ja uważam, jest to, że dostajemy jednak propozycje, które są łatwiejsze w odbiorze, tak to nazwę, i później przez może trochę jakąś taką leniwość naszego umysłu przyzwyczajamy się do tego, to jest dla nas takie bardziej, właściwie mniej wymagające, więc można iść w tą stronę.
1: Natomiast trochę nas skrzywdziło to jezioro Łabędzie i Dziadek do Orzechów.
5: Opisany dokładnie, więc tam trochę nie ma właściwie też pola na tą swoją interpretację i swoje przeżycie. To, co my proponujemy i do czego namawiamy, to różnego rodzaju odbiór, co też oznacza, że każdy z nas przez swoje doświadczenie, historię, przez rzeczy, z którymi się już spotkaliśmy, osoby, z którymi się spotkaliśmy, historie, które poznaliśmy, słyszeliśmy o nich, czytaliśmy o nich i tak dalej, to sprawia, że każdy z nas może zobaczyć trochę inne rzeczy, może przeżyć inne rzeczy na bieżąco, bądź też przypomną mu się inne historie i to wszystko jest bardzo cenne i między innymi te rozmowy pospektaklowe to wnoszą, kiedy osoby dzielą się swoją interpretacją i właśnie swoimi jakimiś takimi osobistymi, bardziej lub mniej myślami.
1: A nie jest też tak, że współczesny taniec jest trochę tabuizowany, bo faktycznie odnosi się bardzo do tej cielesności, a jednak my jako społeczeństwo ogół jesteśmy trochę jednak wciąż purytańscy.
5: Troszkę jednak też odczuwam taką narrację, że ciało jest złe. My pokazujemy, że ciało jest dobre, co więcej, każde ciało jest wspaniałe i posiada szereg możliwości, z których możemy korzystać na co dzień. To się też przenosi na takie nasze życie codzienne, ale może tego już nie będę rozwijać, bo to jest naprawdę duży temat. Faktycznie to medium ciała, przez to, że nasze ciała są często zestresowane, spięte, zamknięte, bywa trudniejsze w odbiorze, ponieważ nie pozwalamy sobie na to zwyczajnie. Patrzymy oczami, nasza kultura wizualna jakby nas bombarduje i to ciało, które też rezonuje i też ma swój własny odbiór, jest zamknięte. Wystarczy sobie przypomnieć o tym, myślę, że bardzo dużo z nas ma takie doświadczenie, że jeżeli jesteśmy blisko osoby, która jest bardzo zdenerwowana i zestresowana, ten stres nam się udziela i my też w naszym ciele zaczynamy odczuwać stres. To jest taki przykład z życia codziennego, właśnie odbioru poprzez fizyczność. Więc tutaj można powiedzieć, że w jakiś sposób dajemy sobie też przestrzeń i czas do rozwijania i przyglądania się takim naszym reakcjom cielesnym, nie tylko do takiego oglądania stricte.
1: Przed nami szósta edycja krakowskiego festiwalu tańca. Tak z perspektywy czasu, jak zmieniło się to, czy zmieniało się to wydarzenie? Bo rozumiem, że cały czas pewnie gdzieś tam jesteśmy w procesie, że to nie jest tak, że mamy ustalony festiwal, gdzieś jakieś ścisłe ramy, które nas ograniczają. Nie, wręcz przeciwnie. No i taniec też się zmienia, prawda? No może 6 lat to nie jest jakiś długi okres, ale chyba jednak.
5: Zdecydowanie wszystko się wokół nas zmienia. Również zmienia się zespół kuratorski. Może to nie są ogromne zmiany, natomiast jednak one zachodzą, a ponieważ kuratorujemy festiwal wspólnie, pracujemy w Krakowskim Centrum Choreograficznym kolektywnie, te zmiany są podyktowane naszymi zainteresowaniami i jakby otaczającą nas rzeczywistością, którą zauważamy i którą w jakiś sposób chcemy też wyciągnąć i podzielić się pewnymi myślami. Faktycznie też przez to, że mamy dostęp do szerokiego wachlarza i performance'ów i też osób artystycznych, które proponują bardzo ciekawe i laboratoria i warsztaty, ten festiwal rozwija się wraz z rozwojem tych artystów. Staramy się pokazywać jakby też coraz to inne propozycje, nie powielać za bardzo utartych ścieżek, że tak to nazwę, ale myślę, że te inspiracje i oglądanie tego, co się dzieje na świecie i co teraz jest ważne, o czym mówią artyści, artystki, jest dla nas też istotną rzeczą i że to bardzo widać z roku na rok w festiwalu. Też staramy się projektować festiwal długofalowo, więc kuratorując, nie myślimy tylko o najbliższej edycji, ale myślimy też o edycjach za 2 lata, za 3 lata. Nie pokazujemy tylko i wyłącznie premier i najświeższych spektakli, ale jednak krążąc wokół jakiegoś hasła, staramy się patrzeć również czasowo, szerzej i tak na przykład premiery, które były już kilka lat temu, wciąż mogą mówić o rzeczach, które są bardzo aktualne i które są poruszane w nieco inny sposób przez innych artystów i artystki.
2: Szósta edycja Krakowskiego Festiwalu Tańca startuje 31 lipca i potrwa do 8 sierpnia. Wszelkie potrzebne informacje na temat festiwalu znajdziecie na stronach Nowochódzkiego Centrum Kultury.
4: Zmieniamy temat.
2: Dopiero za 20 lat może wystartować budowa pierwszej linii krakowskiego metra. Tak twierdzi pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Obiecywany przez odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego termin rozpoczęcia pracy w 2030 roku jest niemożliwy do zrealizowania.
6: 6. rok mija, jak procedujemy decyzję środowiskową, a nie projekt na trasę Pychowisko-Zwierzyniecką. I to są 2 tunele o łącznej długości niecałych 6 kilometrów. No to przy metrze, który wiecie jak jest, tam jest plansza, to wszystkiego najlepszego, jeżeli można to zrobić krócej niż za 10 lat.
2: 1 lipca miasto ma rozstrzygnąć przetarg na odwierty geologiczne. To warunek konieczny do prowadzenia dalszych prac.
3: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio po wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę Państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
2: O proszę.
1: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colim, to czemu nie?
0: Powstanie Rock Radia.
2: Ale to byłoby dobre.
1: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. Jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
2: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
1: Kasę to na pewno mają.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Marzysz o samochodzie, który wyróżnia się na drodze. Poznaj Toyotę CHR, dostępną w Toyota Dobrygowski już od 119 800 zł. Chcesz większość codziennych tras pokonywać na prądzie? Wybierz Toyotę CHR Plug-in z mocą 223 koni i odbierz rabat aż 40 000 zł. Niepowtarzalny styl, nowoczesne technologie i przyjemność z jazdy. Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30. Oferta limitowana.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
5: Nodino. Today is yours. Feel good.
6: Została ostatnia reklama.
7: A, ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież. No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Rzadko kiedy wracamy do pewnych spraw, ale tutaj jest historia, którą poruszaliśmy w powstaniu Rock Radia. Mianowicie opowiadaliśmy o księdzu, który w Wielki Piątek został, proszę państwa, zatrzymany pod wpływem.
2: A było tak.
1: W drodze do McDonald's.
2: A było tak.
1: No i proszę ciebie, wczoraj księdza skazano.
2: O, no.
1: I będzie musiał zapłacić grzywnę za jazdę pod wpływem alkoholu ponad 5000 zł. Ksiądz powiedział w sądzie, że poczuł silny głód. Wtedy w sensie. No cóż. Głodny, jak wiemy, nie jesteś sobą.
2: No tak.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Może człowiekowi coś pod dekielkiem tam, wiesz.
1: Stary, ty nie jesteś fanem, ale ja parę razy w życiu wszelkiego rodzaju gastro przeżywałem. I naprawdę, człowiek robi różne rzeczy. Pamiętam, jak jedliśmy kiedyś u niejakiego Jurka cebulę z parmezanem. Nie polecam.
2: Świetnie. No i ostatnio jadłem cebulę z bitą śmietaną.
1: Yes.
2: To był taki głupi challenge. Poczułem się, jakbym miał 10 lat.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Została ostatnia reklama.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.
8: Rock Radio. Klasyka Rocka.
9: Klasyka Rocka.

0: understood.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
6: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Po reklamie.
9: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
10: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
11: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
12: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną.
13: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
14: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
12: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
13: Pogoda.
12: Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.
13: Rock Radio 103,8 FM.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, teraz do porannej kawy historia z kategorii pomyłka.
2: O.
1: Pewna staruszka z Brazylii odkryła, że, uwaga, figurka świętego Antoniego, do której modliła się przez wiele lat, okazała się być figurką elfa z Władcy Pierścieni. Modliła się do Legolasa. Ale wiecie co, patrząc na to, że niektórzy w grzyby na ścianie widzą twarz Matki Boskiej, to ten przypadek nie wydaje się aż tak dziwny.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Gorąco?

0: w KFC.
1: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Została ostatnia reklama.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Po reklamie.
9: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, my tu gadu gadu, a w Rosji wybuchła afera spożywcza.
2: No
1: ogromna, słuchaj. Zatrzymani szefowie służb intendenckich, trudne słowo, a 170 ton, proszę państwa, 170 ton konserw reklamowanych jako klasa premium wycofano z frontu. Powód? Zgadujesz?
2: Nie no, nie będę próbował, dawaj.
1: Badania wykazały, że zamiast mięsa konserwy zawierały głównie zwielone skóry, chrząstki i skrobie. I ja tylko nie wiem, co w tym złego. Kolagen jest bardzo ważny. Dzięki niemu będą mieli piękne włosy na froncie.
0: Powstanie Rock Radia.
2: No coś w tym jest faktycznie.
1: Błyszczeć się tak spod kasku.
2: Faktycznie, no. Możesz,
1: wiesz, jak masz takie błyszczące włosy, odbić na przykład snajpera, wiesz, to jest niesamowite.
0: Powstanie Rock Radia. A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
0: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
8: masz. Chłynu, Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Została ostatnia reklama.
12: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
0: Została ostatnia reklama. Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
4: Po reklamie.
9: Jeszcze się kiedyś zobaczymy.
10: Dobra, nie stąd, bo się zesnę.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.
11: Jak budziliśmy Was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam Was na Powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla Was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
12: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
0: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
13: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
14: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
15: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
12: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
16: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
17: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
12: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada, teraz już przegrywający odpada.
0: Pogoda.
12: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.
0: Rock Radio 103,8 FM.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Za chwilę u niektórych emerytura, a u niektórych już jakiś czas, prawda? I co można robić na emeryturze na przykład? No na przykład można być byłym prezydentem i kupić sobie Porsche. Ktoś tam wczoraj powiedział, że 911, ale nie, to nieprawda. Andrzej Duda, słuchajcie, podobno wszedł w posiadanie Porsche Boxster 981 w dodatku 10-latek. Ale Porsche jest Porsche.
2: No wiadomo.
1: Teraz tak się zastanawiam, czyżby zamierzał driftować po śmietniku historii?
0: Powstanie Rock Radia.
1: Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marzysz o samochodzie, który wyróżnia się na drodze. Poznaj Toyotę CHR, dostępną w Toyota Dobrygowski już od 119 800 zł. Chcesz większość codziennych tras pokonywać na prądzie? Wybierz Toyotę CHR Plug-in z mocą 223 koni i odbierz rabat aż 40 000 zł. Niepowtarzalny styl, nowoczesne technologie i przyjemność z jazdy. Toyota Dobrygowski, modelnica Częstochowska 30. Oferta limitowana.
12: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem, czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
2: O, proszę.
1: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colim, to czemu nie?
0: Powstanie Rock Radia.
2: Ale to byłoby dobre.
1: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. Jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
2: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
1: Kasę to na pewno mają.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam!

0: oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka.

0: rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty. Oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa.
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
14: A jak lemoniadę?
13: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
14: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: mama.
1: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
9: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński. Melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie rewelacyjną klasykę rocka od Midnight Oil z roku 88, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
10: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze.
8: Rock Radia.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
10: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
12: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
10: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
8: Pogoda.
10: Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.
8: Rock Radio 103,8 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy.
1: Reklama.
2: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Kto oglądał filmy z serii Strażnicy Galaktyki, ten na pewno się teraz trochę uśmiechnął, no bo przecież ten kawałek znalazł się na ścieżce dźwiękowej do jednej z tych części. The Sweet i Fox on the Run jest rock radio, jest klasyka rocka. Przywitam się jeszcze raz, Rysiek Brzeziński z tej strony. Mam dzisiaj ze sobą gościa specjalnego, mój przyjaciel Daniel Kulczyński.
1: Dzień dobry.
0: No, taką sobie dzisiaj robimy właśnie sytuację, że no, jak dziecko musiałem go zabrać ze sobą do pracy, Daniel do mnie wpadł, ale Daniel też się świetnie zna na muzyce, a skoro to nasza ostatnia niedziela w Rock Radiu wspólna, no to sobie pozwoliłem na taki manewr. Danielu, czy ty znasz płyty U2 albo The Cure w stopniu bardzo dobrym?
1: YouTube w stopniu bardzo dobrym, The Cure w stopniu średnim.
0: No to słuchaj, jest okazja, żeby się zapoznać lepiej. Dzisiaj wieczorem po godzinie 20 będzie płyta tygodnia, tylko ją trzeba wybrać na Facebooku Rock Radia. The Joshua Tree kontra Disintegration. Na co ty byś zagłosował?
1: No chyba już trochę odpowiedziałem, tak?
0: Na The Joshua Tree.
1: Zdecydowanie, ale też nie dlatego, że nie znam The Cure, ale dlatego, że ta płyta YouTube jest dosyć wyjątkowa, bo tam mamy te utwory takie bardzo, bardzo jakby to powiedzieć dość
0: takie pustynne,
1: charakterystyczne. Tak, Where the Streets Have No Name, With or Without You.
0: No cała ta płyta jest taka. Ja na przykład gdybym miał wybierać, to Disintegration, The Cure właśnie, bo jestem przywiązany do The Cure, a wy jak sądzicie? Wpadajcie na Facebooka Rock Radia, zagłosujcie, znajdźcie post z dwoma okładkami płyt. Pamiętajcie, że to głosowanie kończy się o godzinie 12 dzisiaj. A teraz, Danielu, słuchaj, posłuchamy sobie Garbage. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Szczęśliwy, kiedy pada? Jesteś czasem?
1: Czasem tak.
0: No dzisiaj by się przydało. Only happy when it rains, teraz w Rock Radio.

0: Garbage, Only Happy When It Rains, czyli niesamowita pani Shirley Manson w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. Oj, słuchało się takich kawałków kiedyś w gimnazjum na przykład, co Daniel?
1: Tak, gimnazjum to był ten czas.
0: No, ja jeszcze pamiętam ten świetny kawałek, który powstał do którejś tam części Bonda, pamiętam ten teledysk charakterystyczny, co panią Shirley Manson składali jakby w takiego robota. Nie wiem, czy ty to w ogóle
1: chyba kojarzysz. Tego nie kojarzę jednak.
0: To warto nadrobić, okay. Polecam tobie i wszystkim, ale też będzie świetnie sobie przypomnieć numery AC/DC czy R.E.M. Gramy w różnym klimacie, co nie?
1: Tak, sam jestem zaskoczony.
0: No to lecimy, zostańcie z Rock Radiem i klasyką.
2: Reklama. Hiper tania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
11: Została ostatnia reklama.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
14: To jest
13: Rock Radio.
14: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Oj, żebyście widzieli, jakie myśmy sobie tutaj tańce towarzyskie urządzili. To znaczy nie, że tak w parze tańczyliśmy osobno, oczywiście, ale jakie tutaj szły wygibasy. R.E.M. Losing My Religion, klasyka rocka w Rock Radio, przy której no nie da się usiedzieć spokojnie. Szkoda, że nie pośpiewaliśmy sobie trochę, Daniel, bo ty śpiewać umiesz, prawda?
1: Powiedzmy, niektórzy tak mówią.
0: Tak? No wiesz, z tego jednak żyjesz, jakby nie było, no bo jesteś aktorem musicalowym, czyli śpiewasz, grasz, tańczysz, co tam jeszcze robisz czasem? Opowiedz o sobie trochę.
1: Tak, to znaczy, no, jestem aktorem musicalowym od 12 lat.
0: Dzisiaj tak musicalowo sobie w ogóle robimy.
1: Tak musicalowo w Rock
0: Radio. Musical na pożegnanie ostatniej niedzieli.
1: No jest kilka rockowych musicali, więc można byłoby spokojnie w tym
0: pójść. Rock of Ages, prawda?
1: Rock of Ages, tak. Chociażby, które było zresztą grane w Teatrze Syrena swojego czasu w Warszawie.
0: No, a twój ulubiony taki musical w ogóle?
1: Oj, mój ulubiony musical, jest ich kilka. Chyba Miss Saigon, w którym miałem przyjemność grać wieki temu, ale wspominam bardzo, bardzo miło.
0: No generalnie polecamy pojechać gdziekolwiek albo pójść, jak macie taką możliwość, zobaczyć, bo to fajne przeżycie. Można ciekawe utwory usłyszeć. Ale jak to jest być aktorem musicalowym? Dobrze? Niedobrze?
1: To nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co najbardziej cenię w życiu, powiedziałbym, że ludzi, którzy wychodzą na scenę. Nie, to znaczy, no na pewno mamy dużo szczęścia, że wykonujemy po prostu zawód, który kochamy i jeszcze ktoś nam za to płaci.
0: To jest cudowne.
1: To jest dość istotna kwestia.
0: To tak jak w radiu właśnie. Ja też uwielbiam to, co robię. Fajnie, że mi ktoś za to też tam czasem zapłaci, oczywiście, że tak, bo jest co wsadzić do gara. Fajnie jest też, kiedy muzykom rockowym na przykład się płaci za to, co robią. Janis Joplin teraz w Rock Radio słuchamy. Summertime.

0: Pan Eric Clapton we własnej osobie, Bóg gitary, tak można by o nim śmiało powiedzieć. Jego singlowe Bad Love z roku 89 jest rock radio, jest klasyka rocka. Czy ty, Daniel, wiesz, kto tu jeszcze zagrał w ogóle poza nim?
1: Oj tak, Phil Collins. Na perkusji, z tego co wiem. I jeszcze on robił też chórki, dokładnie.
0: Tak, dzięki temu ten utwór właśnie tak brzmi genialnie. Ale też jeszcze pan Mick Jones z zespołu Foreigner tutaj dołożył swoje 3 grosze i 6 strun. No, fantastyczna sprawa. W ogóle Eric Clapton za ten kawałek zrobił nagrodę Grammy. To jest coś, prawda?
1: Zgadza się.
0: No, ale on chyba ma tych statuetek kilka i w ogóle innych nagród. Także co to za różnica dla niego? Słuchajcie, za chwilę posłuchamy sobie jeszcze Perfektu czy Procol Harum, więc zostańcie z Rock Radio.
2: Oszczędni tankują taniej. Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.

0: raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
15: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
14: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
15: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
14: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Po reklamie.
10: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
11: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11:00 panowie ze Status Quo zaproszą nas do swojej armii, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
12: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł.
10: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
13: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacinanego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
14: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
13: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
12: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
10: Pogoda.
12: już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni, na zachodzie już temperatura spadnie, no spadnie do około 30. I jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
10: Rock Radio 103,8 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
10: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Daniel, czy ty kiedyś byłeś na falochronie? Zaczepiłeś się kiedyś w ogóle na coś takiego?
1: Na falochronie nie.
0: Nie? A ja kiedyś gaciami na przykład trzeba było mnie zdejmować.
1: Nie zahaczyłem o klamkę, jak wchodziłem do studia, więc myślę, że jesteśmy kwita.
0: To są podobne doświadczenia, zdecydowanie. Ale najfajniejszym doświadczeniem jednak było posłuchać tego numeru Emigrantów, czyli właśnie na falochronie, w Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka. Daniel, bo ty jako człowiek musicalu, jako wokalista, myślisz, że ten numer by się fajnie sprawdził w jakimś takim polskim musicalu albo gdzieś, coś?
1: Kurczę, to jest ciekawe pytanie, tak? Czy jesteśmy w stanie stworzyć z polskiej takiej klasyki rocka musical.
0: No bo wiesz,
1: byłoby świetnie.
0: Wspominaliśmy wcześniej Rock of Ages, prawda? Czyli gdzie tam są światowe hiciory, a tu po polsku?
1: No? No trzeba byłoby się zastanowić i stworzyć taką fajną listę. Na pewno mamy z czego wybierać.
0: Co ty byś dał na przykład?
1: Ojej.
0: Tak pierwsze z brzegu, albo rzuć zespołem chociażby.
1: Oddział zamknięty, tak. No. Oddział zamknięty, tam zamkniemy emigrantów. Nie, bo może nie w tę stronę.
0: Nie w tę stronę. Nie, to nie tędy droga. Ale nie, no, tak pierwszy z brzegu. Co byś rzucił na przykład?
1: Myślę, że mieliśmy już troszeczkę dżemu, tak? Ale to ciężko mówić o klasyce rocka, bardziej klasyce bluesa w tym momencie.
0: Nie, no,
1: tak?
0: Jak najbardziej klasyka rocka. No co ty, chłopie, my tu gramy przecież dżem.
1: Oczywiście.
0: Perfekt, o, to by się też nadało.
1: Dokładnie tak.
0: No, to takie mamy tutaj właśnie, widzicie, hot take'i, jak to się mówi współcześnie. A my teraz wracamy do klasyki rocka, światowej tym razem, Slade i Run Away teraz w Rock Radio.

0: Utwór dla biegaczy, czyli Run, Run Away, Slade. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Czy ty kiedyś, Daniel, Slade'a sobie tak posłuchałeś uczciwie?
1: Ale tak do biegania, czy tak po prostu?
0: Nie, tak po prostu, albo do biegania, tak. Jak chcesz. No
1: tak,
0: to fajnie.
1: I do biegania, i tak po prostu.
0: No mam nadzieję, że wy też mieliście taki dobry moment, żeby sobie uczciwie właśnie tego Slade'a posłuchać, a ta uczciwość polega na tym, że rozkręcamy na maksa swoje potencjometry, słuchamy jak najgłośniej, bo klasyka rocka właśnie w takich warunkach no, brzmi najlepiej po prostu. Co tu dużo gadać, a za chwilę już usłyszycie u nas kawałki Aerosmith czy Queen, więc pozostańcie z nami.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu. I nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Została ostatnia reklama. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato to znajdziesz w Makro.
19: Po reklamie.
18: Rock.
19: Rock.
18: Radio.
19: Radio.
18: Klasyka rocka.

0: Kawałek, przy którym wystarczy znać tak naprawdę kilka słów raptem. Raz, dwa, trzy, cztery. O, dobrze liczę. We will rock you, czyli Queen. To sobie można śpiewać, można tupać, można klaskać. Daniel, ile razy do tego w życiu tupałeś, klaskałeś i śpiewałeś, przyznawaj się.
1: Tupać to nie, ale sprzątałem.
0: Sprzątałeś?
1: Mhm. Sprzątanie mieszkania przy Queenie jest wow. Zwłaszcza, i Phil Collins.
0: Zwłaszcza przy I Want to Break Free, no bo ja tam pamiętam zawsze ten teledysk, w którym Freddie Mercury sprząta odkurzaczem właśnie w rytm tej piosenki, ale później też tam oczywiście dzieją się inne przeróżne rzeczy. Natomiast ja jeszcze, wiesz, Daniel, chciałem przypomnieć o płycie tygodnia. Przypominasz sobie, co mniej więcej mamy za propozycję na ten weekend dla słuchaczy?
1: Na pewno The Cure i na pewno Joshua Tree, YouTube.
0: Tak jest. A jeżeli chodzi o The Cure, to właśnie Disintegration. To głosowanie cały czas trwa na Facebooku Rock Radia i tylko do godziny 12 można głosować. Macie na to raptem 25 minut, żeby podjąć jeszcze tę decyzję, a po 12 wszystko się wyjaśni. Powiemy wam, czego dzisiaj słuchamy po godzinie 20 w pełnym wymiarze z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. No to co, Daniel? Lecimy dalej.
1: Lećmy.
0: Chciałbyś potupać dalej nogą?
1: Będziemy tańczyć.
0: No to mam taki kawałek. Franz Ferdinand, Take Me Out. Oj, do tego można tańczyć i śpiewać.

0: Kawałek o sypaniu cukru, ale nie do herbaty, tylko na chłopa. Tak naprawdę to zmyśliłem, ale gdyby przetłumaczyć dosłownie tytuł tego kawałka, czyli Pour Some Sugar On Me, to można by taki wniosek wysnuć. Def Leppard, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Jak się, Daniel, bawisz? Widzę, że świetnie. Chciałbyś być posypany cukrem?
1: Może jednak nie przy tej temperaturze.
0: No właśnie, mogłoby się zrobić zbyt lepko. I tak lepko jest, jak się wyjdzie na to słońce i się trochę człowiek spoci. Dlatego ja was zachęcam do siedzenia gdzieś, gdzie można spokojnie posłuchać klasyki rocka, Dechu Republika jeszcze przed 12:00, już za chwilę. Pozostańcie z nami z Rock Radio.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Została ostatnia reklama.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
17: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Marzysz o samochodzie, który wyróżnia się na drodze? Poznaj Toyotę CHR, dostępną w Toyota Dobrygowski już od 119 800 zł. Chcesz większość codziennych tras pokonywać na prądzie? Wybierz Toyotę CHR Plug-in z mocą 223 koni i odbierz rabat aż 40 000 zł. Niepowtarzalny styl, nowoczesne technologie i przyjemność z jazdy. Toyota Dobrygowski, modelnica Częstochowska 30. Oferta limitowana.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa.
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Po reklamie.
13: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
14: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12 w waszych głośnikach zagoszczą The Pretenders, T-Rex i nie tylko, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
15: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%.
13: Rock Radia.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy. Także w Polsce, w Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne. Nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy. Zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
16: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter. Będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
15: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
17: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
15: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
13: Radio.
18: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
13: Pogoda.
15: 35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.
13: Rock Radio 103,8 FM.
18: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
13: Rock Radio. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: próbowaliście sobie może kiedyś przypomnieć, kiedy pierwszy raz usłyszeliście ten numer? Daniel, na przykład jak to było z tobą?
1: Myślę, że też gimnazjum.
0: Gimnazjum, a ja jeszcze w podstawówce. Byłem szybszy. Soundgarden, The Black Hole Sun, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. A ty kiedy pierwszy raz usłyszałeś jakiś kawałek The Cure? Na przykład.
1: Moja starsza siostra jest wielką, wielką fanką i ona tutaj o The Cure mogłaby ci opowiadać godzinami, więc zostałem zasypany w pewnym momencie w samochodzie.
0: W wieluszce pewnie byłeś, jak to usłyszałeś. No dobra, na pewno coś usłyszałeś wtedy z płyty Disintegration, a ja właśnie chciałem wszem i wobec ogłosić, że to jest płyta tygodnia. To wybraliście na Facebooku Rock Radia, więc dzisiaj przypomnimy sobie no takie świetne numery jak, proszę pana, jakie? No.
1: Ja znam Lullaby.
0: No pewnie, że Lullaby, ale jeszcze jest tam Pictures of You, na przykład Love Song, Fascination Street. No, jest trochę tych kawałków, 12 ich się doliczyłem, a płyta dosyć długa, bo około 70 minut trwa, więc naprawdę dużo przyjemności dzisiaj będzie. Po godzinie 20 zbierzcie się tutaj tłumnie. To jest ostatnia płyta tygodnia, którą sobie tutaj w Rock Radio posłuchamy, bo to jest ta ostatnia niedziela, tak można by powiedzieć.
1: Smuteczek troszkę.
0: No smuteczek, ale coś się kończy, coś się zaczyna, a teraz nam się zacznie na przykład kawałek Kiss. I was made for loving you w Rock Radio.

0: I Was Made for Loving You, czyli Kiss. Piękna rockowa dyskoteka nam się tutaj zrobiła. Lubisz na dyskoteki chodzić czasem?
1: Oj nie, ja nigdy nie byłem dyskotekowcem.
0: Nie jesteś dyskotekowcem, nie jeździłeś nigdy na tych, na rolkach, nie na rolkach, Boże, na tych, na wrotkach. O.
1: Na wrotkach jeździłem, ale nie w
0: I się wywaliłeś.
1: W tym kontekście, nie raz.
0: I się na głupi ryj wywaliłeś, tak?
1: Tak, mój ryj nie czuje się urażony, absolutnie.
0: No dobra, nie używajmy już takiego słownictwa tutaj, natomiast pójdźmy dalej, za chwilę w Rock Radio posłuchamy kulturalnie takich, którzy jak się wywalają, to tylko tak delikatnie na kolanko, ale i nawet to nie. Don Henley, Lynyrd Skynyrd, to już za chwilę, więc pozostańcie z nami z Rock Radio.

0: Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
0: Po reklamie.
20: To jest Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Ach, jak ja uwielbiam takie letniaki, bo to jest dosłownie letniak. Leonard Skinner i Sweet Home Alabama w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, i wskoczyłoby się przy takim kawałku do jakiegoś basenu albo do jakiegoś jeziorka, co, Daniel?
1: Znaczy ja myślę, że termy poznańskie są oblegane dzisiaj do granic możliwości.
0: No tak, warto przypomnieć, że my z Poznania nadajemy. Warto przypomnieć, że ze mną dzisiaj jest mój przyjaciel Daniel Kulczyński, aktor musicalowy, wokalista, człowiek wielu talentów, człowiek, który z niejednego pieca chleb kradł, również na Barbadosie, no bo pływałeś sobie statkiem. W takiej temperaturze, jak dzisiaj jest, zdarzało ci się tam występować, grać, śpiewać?
1: Tak, oczywiście. Znaczy,
0: jak
1: myślę,
0: było? Fajnie?
1: Fajnie. To znaczy, myślę, że też wilgotność jest troszeczkę inna i ta temperatura odczuwalna była też inna, ale jednak tak, te 31 stopni to przez 4 miesiące była to norma.
0: A jakbyś tak u nas na tarasie miał coś teraz jakieś odprawić przy 39 stopniach?
1: Dzisiaj nie.
0: Dzisiaj nie. Dzisiaj wolne.
1: Dzisiaj wolne.
0: Niedziela jest, proszę pana. No tak, no, trzeba odpoczywać. I wy
1: ale
0: też
1: w teatrze niedzieli wolnego, w niedzielę wolnego nie ma.
0: No właśnie, no są tacy, co nie mają, no ale to nieważne. Ważne, że wy możecie sobie spokojnie odpocząć przy klasyce rocka. Daniel, co odpowiesz na Myslowic teraz?
1: Bardzo chętnie. A co konkretnie?
0: Zagram dla ciebie taki kawałek.
1: Dziękuję pięknie.
0: Pod tytułem Dla ciebie.
1: Dzięki.
0: W Rock Radio.

0: Ależ te lata 80. potrafią rozbujać człowieka, prawda, Daniel? Lubisz 80-sy?
1: 80-sy? Chyba wolę 70 lata.
0: 70-sy. Ale jednak Judas Priest to jest kwintesencja właśnie tego okresu heavy metalu i rocka, czyli lat 80. Living After Midnight. Zła informacja, Daniel, dla ciebie. Zostaniemy jeszcze w latach 80. Ale będzie hip-hop. Co pan na to?
1: A proszę bardzo.
0: No i będzie też kawałek, o którym wcześniej sobie gadaliśmy, czyli Layla, Derek and the Dominoes. Także pozostańcie po prostu z nami z Rock Radiem.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem.

0: Śperski Blok Forte. I nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. 3 tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
6: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Została ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: reklama.
1: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Została ostatnia reklama.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
11: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
12: Turysiek Brzeziński, po 13:00 zapuścimy sobie świetne numery oddziału zamkniętego Supertramp i wielu innych, tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
13: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów.
11: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
14: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
15: Pijemy wodę, staramy się dużo.
16: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
17: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
13: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
18: Zużycie wody jest ogromne, Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
13: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
0: Rock Radio. Rock Radio.
11: Rock Radio.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
13: Na Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy no tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju.
1: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Auto Group Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
11: Rock Radio.
1: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Ależ tu było pełno ironii. Alanis Morissette i Ironic. No, jakżeby inaczej, skoro taki tytuł kawałka się tutaj nam pojawił. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, Danielu. Gdybyś mógł mi tylko tak powiedzieć właśnie, co takiego najbardziej ironicznego albo najbardziej zabawnego się wydarzyło w twojej musicalowej karierze? Bo na pewno jakieś takie momenty bywały właśnie takie, że ironia. No.
1: Chyba najbardziej ironicznym momentem było to, kiedy... straciłem w jakiś tam sposób pracę, zacząłem się przebranżawiać.
0: A to fajnie.
1: Tak, świetnie. Zacząłem się przebranżawiać. Jak każdy aktor i muzyk, zacząłem być kelnerem i barmanem, a potem nagle pojawiła się taka propozycja, która odwróciła całkowicie całą szachownicę.
0: Wywróciła stolik
1: i nagle do tego wszystkiego wróciłem. Czyli w najmniej odpowiednim momencie życie może się tak zmienić, że nawet tego nie jesteśmy w stanie zaplanować.
0: No życie jest jak pudełko czekoladek.
1: Ach, czyli teraz Forrest Gump nam
0: wyjął. Tak, teraz Forrest Gump. No wiesz, możemy się tak przerzucać tymi cytatami filmowymi i tak dalej, ale wiesz co, może na tym się zatrzymajmy na razie i pójdźmy dalej, bo tutaj też mam taką pewną naszą wewnętrzną ironię.
1: Tak?
0: Teraz, bo usłyszycie kawałek zespołu Oasis, który my często z Danielem słyszeliśmy podczas pewnych wydarzeń, kiedy nasz znajomy organizował koncerty. Trochę się tam podśmiewywaliśmy.
1: Ale zawsze z sympatią.
0: Ale lubimy ten numer przecież.
1: Oczywiście.
0: Uwielbiamy. Ja mogę go...
1: Ale to co, puścisz?
0: No leci! Wonderwall, Oasis.

0: Rock Radio klasyka rocka od Oasis, czyli Wonderwall. Mam nadzieję, że uda się w przyszłym roku usłyszeć ten numer na ziemiach polskich, no bo wtedy panowie podobno zamierzają wybrać się w Europę. Daniel, twoje ulubione słowo z tego tekstu?
1: Maybe.
0: Tak myślałem właśnie. Maybe, baby. Lecimy dalej. Za chwilę będziemy słuchać Genesis, The Beatles. Oni też mają pełno słów w swoich kawałkach. Zgadniesz jakie?
1: Maybe.
0: Być może. Maybe właśnie. Pozostańcie z Rock Radio.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
3: Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
14: MediaMarkt.
15: Została ostatnia reklama.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Po reklamie.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Oj, pośpiewaliśmy sobie trochę tutaj razem z panami z The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Rock Radio oczywiście gra wam cały czas najlepszą klasykę rocka podczas tego niedzielnego, bardzo gorącego popołudnia. Daniel Kulczyński ze mną tutaj jest. Daniel, mój przyjaciel, który jest, przypominam, aktorem musicalowym, wokalistą, człowiekiem wielu talentów. Nawet zatańczyć potrafi, a i jajecznicę usmaży. Pokazuje mi tu czasem jakieś śmieszne obrazki, na przykład o teletubisiach z napisami z rodziny Soprano. Podobno jakaś telewizja to wyemitowała taki odcinek i było dosyć niezręcznie. Czy ty przypominasz sobie z życia zawodowego najbardziej taki niezręczny moment albo jakieś takie wpadki, które wprawiły cię i publiczność w osłupienie?
1: Oj, my mieliśmy taką sytuację podczas spektaklu Nędzników w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Nie będę mówił nazwiskami i kto i dlaczego, ale musieliśmy przerwać spektakl, ponieważ jeden z aktorów nie wyszedł do swojej sceny i u nas w takim żargonie musicalowym czy teatralnym mówi się, no, ta cisza to ty. I ta cisza to był on.
0: Chciał zagrać ciszą po prostu.
1: I trochę nie wyszło, bo musiała się też zatrzymać cała orkiestra i musiał się zatrzymać też cały spektakl, co było bardzo, bardzo ciekawe.
0: No, to się właśnie nazywa granie pauzą. Dobrze, że nie dokończyłeś tej historii w inny sposób. Dlaczego na przykład nie wyszedł? Bo stan mógł być różny. Natomiast my w Rock Radio wracamy do klasyki rocka. No i mamy Daleką drogę do domu, czyli Koma. Polska klasyka rocka oczywiście.

0: na przykład Blur i nie tylko pomogą nam w tym, więc zostańcie z Rock Radio.
1: Reklama. Hiper tania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio.
18: Klasyka rocka.
17: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
12: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14 zapuścimy sobie konkretną klasykę rocka od Kobranocki z roku 86, ale teraz pora na newsy i pogodę.
13: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
11: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
14: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane, wyjaśni je policja.
13: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
14: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
13: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
13: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
16: Na program zaprasza sponsor deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
11: Pogoda.
13: Około 40 stopni teraz w całej Polsce. i bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.
11: Rock Radio 103,8 FM.
16: Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe mieszkania w inwestycji Kraft Zabłocie. Kraftzabłocie.pl.
11: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: To jest taki kawałek, przy którym może polecieć jakaś łezka albo i coś więcej. Nie chcę mówić gdzie oczywiście, ale w różnych miejscach różne rzeczy mogą lecieć. The Verve i Bittersweet Symphony w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Mój przyjaciel Daniel mi właśnie zdradził, że ma na playliście, bardzo czynnej zresztą, ten kawałek. Jesteś takim dzieckiem lat 90. jak ja chyba.
1: No i tak. No tak, tak, tak. My jeszcze oglądaliśmy Vivę.
0: A, no, Vivę, ja MTV.
1: For Fun TV.
0: Proszę mi tu niemieckimi stacjami...
1: A, przepraszam, oczywiście, jesteśmy bardzo nieniemieccy.
0: No, więc właśnie, no. Nie, ale żartuję, oczywiście na Vivie też leciało, też wspominam dobrze te czasy. Natomiast chciałem się tak ciebie podpytać, jak ważna jest dla ciebie taka muzyka w później, w dalszej drodze, przy wyborze zawodu, kariery, wiesz, przy tworzeniu marzeń pewnych, nie? No bo sobie wyobrażasz przy takich dźwiękach co nieco.
1: Wiesz co, dla mnie może nie tyle co muzyka, bo ja byłem bardzo zafascynowany muzyką z Gladiatora, którego zresztą uwielbiam, ale mnie zainspirował bardzo taki film zatytułowany August Rush. I on opowiada taką historię o takim małym chłopcu, sierocie, który po prostu odnajduje w sobie muzykę, nie jest ani wykształconym muzykiem, ani nie ma żadnego doświadczenia, ale po prostu uczy się kompozycji tak sam z siebie. I tam jest taki piękny cytat.
0: Czyli...
1: Tak, że muzyka jest dookoła nas, tylko wystarczy jej posłuchać.
0: No właśnie, w Rock Radio jest cały czas muzyka dookoła nas. Czyli co, polecasz i to, i Gladiatora.
1: Oj tak.
0: No to jak chcecie grać w musicalu, no to trzeba myśleć o małych chłopcach i o Gladiatorach.
1: Może nie idźmy w tę stronę już.
0: Nie podążajmy, absolutnie. Ale można się inspirować. A tu teraz my wracamy do czasów licealnych, proszę ciebie.
1: Czyli co mamy?
0: T-Love, czwarte elo. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry!

0: Tak tu Danielowi rzuciłem, że szkoda, że taki krótki kawałek, a Daniel powiedział, że...
1: Że liceum po prostu szybko się kończy.
0: No właśnie, za szybko. Zdecydowanie czwarte LO, czyli T-Love w Rock Radio. My moglibyśmy sobie z Danielem pośpiewać, że pierwsze liceum ogólnokształcące. Tę samą szkołę żeśmy kończyli w Szczecinku. Mhm. Pozdrawiamy mury, pozdrawiamy Belfrów wszystkich, a może i nie wszystkich, nie wiem. To już nie mówię za ciebie. U nas też można było co nieco znaleźć. Pamiętam, na takim strychu jakieś dziwne rzeczy były. Ale to temat na inną historię. Natomiast taka historia jest w Rock Radio, że za chwilę posłuchamy ZZ Top czy TSA. Więc pozostańcie z Rock Radio.
2: Reklama. Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5 już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marzysz o samochodzie, który wyróżnia się na drodze? Poznaj Toyotę CHR, dostępną w Toyota Dobrygowski już od 119 800 zł. Chcesz większość codziennych tras pokonywać na prądzie? Wybierz Toyotę CHR Plug-in z mocą 223 koni i odbierz rabat aż 40 000 zł. Niepowtarzalny styl, nowoczesne technologie i przyjemność z jazdy. Toyota Dobrygowski, modelnica Częstochowska 30. Oferta limitowana.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.
11: Rumors spread around. United takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know. If you wanna go to that whole mile on the range, they got a lot of nice girls. I'm racing.

0: w Rock Radio fenomenalna klasyka polskiego rocka, czyli TSA i kawałek pod tytułem Bez podtekstów. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ty, Daniel, wiesz, że macie coś wspólnego z wokalistą TSA, czyli Markiem Piekarczykiem?
1: Powiedz mi, co mamy wspólnego? Graliśmy razem w Jesus Christ Superstar?
0: Dokładnie tak, to chciałem właśnie powiedzieć. Marek Piekarczyk w tej pierwszej wersji w teatrze w Gdyni w roku 87 on się wcielił w Jezusa. Jaki jest najtrudniejszy kawałek do zaśpiewania w ogóle w tym spektaklu?
1: To jest w ogóle piekielnie trudny musical do śpiewania.
0: A to ciekawe, że o Jezusie tak mówisz. Piekielnie, ładnie to tak?
1: No. Przewrotnie, ironicznie. No, Alanis Morissette lubi to.
0: Tak.
1: Myślę, że najtrudniejsza, generalnie z mojej perspektywy, chyba najtrudniejsza partia, jaka jest do zaśpiewania, to jest większość utworów Judasza.
0: Notabene.
1: Jednak, tak. Jezus jest napisany, można tam uciekać w parę rzeczy, można pointerpretować parę rzeczy. Zaś Judasz jest napisany, powiem to jeszcze raz, piekielnie wysoko.
0: No i widzicie, właśnie tak to jest. Nawet w Biblii zapisano, że Jezus, choć został ukrzyżowany, to później miał najłatwiej, a Judasza historia jak się skończyła, no każdy sobie zdaje sprawę. To jest właśnie nasze słowo na niedzielę, słuchajcie. A my wracamy do klasyki rocka. Aerosmith i Crazy teraz. You know, you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Tym kawałkiem się już z wami będziemy powoli żegnać, ale jeszcze ważna informacja, że po 15 przyjdzie tu Kuba Kaleta i będzie wam rozdawał książki w audycji Rock Radio poleca na wynos. Ja polecam wam też sprawdzić, co takiego dla was na dzisiaj naszykował na Instagramie i Facebooku Rock Radia. Danielu, bardzo ci dziękuję, że tu ze mną dzisiaj byłeś, potowarzyszyłeś mi.
1: To ja dziękuję. Program zabrania dziecka do prasy zdecydowanie się sprawdził.
0: To jest najlepszy program, słuchajcie, rozwoju rodziny. To jest też jednocześnie ostatnie wydanie audycji Rock Radio. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem. Pięknie wam dziękuję za te wszystkie lata, które tutaj sobie spędziliśmy weekendami. Graliśmy najlepszą klasykę rocka i niech ona gra dalej w waszych sercach i w waszych duszach. Przypominam, że dziś po 20 jeszcze z wami będę, bo posłuchamy płyty tygodnia, czyli Disintegration The Cure. Rysiek Brzeziński
1: i Daniel Kulczyński.
0: Na razie, trzymajcie. Reklama.
2: Oszczędni tankują taniej. Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej. Rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę.
4: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega.
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych

0: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
16: Cześć, po 15 pogadamy ze stand-uperem Bartkiem Zalewskim i sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś wieczorem zobaczymy go w akcji na scenie, ale najpierw wiadomości.
17: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji.
15: Rock Radia.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
18: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
19: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
20: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
18: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
17: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
21: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
17: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
15: Rock Radia.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
15: Pogoda.
17: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
22: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Rock Radio. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na jaką stand-upową imprezę warto wybrać się jeszcze tego wieczora. A to dlatego, że jeszcze dziś będziecie mogli wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie na komediową imprezę, bo z takich imprez to miejsce właśnie słynie. I to będzie niedzielny stand-up i open mic z niezłym gościem, czyli będzie to seria występów komików, zarówno tych doświadczonych, jak i totalnych amatorów. Swoją drogą, to możecie być także wy, o ile macie przygotowane chociaż kilka minut materiału na scenę. A tym tytułowym niezłym gościem na scenie dzisiaj będzie Bartek Zalewski. Bartek jeździ teraz po kraju ze swoim nowym programem pod tytułem Myślę, więc pierdzę, ale jednocześnie występuje też na licznych innych imprezach, zwykle u boku innych komików. I właśnie, czy na tych innych imprezach, jak na przykład na dzisiejszym open micu, Bartek prezentuje inny materiał niż ten, z którym występuje solo?
1: Tak. Ja jakby mam okazję i przede wszystkim szczęście dość dużo testować, tak to nazwijmy, ponieważ no, mieszkam w Warszawie i tu jest spory ferment, jeśli chodzi o występy wszelakie. Dla mnie zawsze to było też dużą i bardzo przyjemną okazją pospotykać się z tymi ludźmi, ale przy okazji jak jest scena, to wyjdę i tam zobaczę co nowego. I dzięki temu mam okazję też dopracować, nazwijmy to, no dobra, nie powiem, że dopracować jakieś takie kilka alternatywnych występów. Na to, że jeżeli jestem jako tam Bartosz Zalewski firma, no to ona prezentuje tam powiedzmy coś, tutaj trasa powiatowa to jest coś, no ale tutaj akurat razem z Łukaszem to też będzie taki materiał podobny jak tej trasy powiatowej, więc traktuję to osobno, ponieważ też widzę, że warunki są inne. Ludzie, którzy przychodzą są inni, no i też czasami się powielają, więc ja nie chciałbym, że jeżeli ktoś był, wiesz, na moim występie stolowym i potem przyjdzie tam i mówi, a już to znam, a fuck, no to ja tego nie lubię strasznie, więc napiszę tam jakieś nowe fragmenty i tak, jestem podekscytowany też, bo są bardzo głupie. Nawet jak na to, co zwykle jest. To jest idiotyzm ciężki.
0: No, Bartek Zalewski wystąpi na open micu z niezłym gościem w pubie 103.8 FM w Krakowie o 21.00. A jeżeli nie załapiecie się na ten dzisiejszy występ Bartka, to w najbliższych dniach zobaczycie go jeszcze w czwartek i w przyszły poniedziałek, 31 lipca, na imprezie pod hasłem Bartkor, również w 103.8 FM. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Bartkiem Zalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz klasyka rocka od Bruce'a Springsteena w Rock Radio.

0: To klasyka rocka od Bruce'a Springsteena w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć pierwszą tego niedzielnego popołudnia książkę i to będzie thriller Ego autorstwa Marcela Mossa. Pogadamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Gorąco.

0: KFC. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Została ostatnia reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: To klasyka rocka od Ario Speedwagon w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami i zaczynamy z grubej rury, bo teraz możecie zgarnąć Ego, czyli najnowszy thriller autorstwa Marcela Mossa. To jest drugi tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard, policjantach z Bolesławca. W tej części w Bolesławcu zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Na zwłokach ktoś wyrył literę R. Taki sam znak przed laty zostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Roland Zydar, zwany Raptorem. Problem w tym, że Raptor od 10 lat siedzi za kratkami. Sprawę badają komisarz Błażej Heller i młodsza aspirant Malwina Zygard, a prywatnie córka Raptora. Tymczasem w mieście zostają znalezione kolejne zwłoki. Fabuła książki Ego nawiązuje do pewnego kultowego thrillera z lat 90., przyznaje Marcel Moss.
1: No nie da się ukryć, że dużo ma jakichś takich podobnych motywów wspólnych z filmem Milczenie owiec. Tutaj to jest takie moje Milczenie owiec. Mhm. Ten Raptor, te wszystkie konfrontacje z nim w więzieniu. Wiesz, ja też się bardzo starałem, żeby ta postać Raptora, mimo iż wrzucona przeze mnie w podobne okoliczności co Hannibal Lecter, nie przypominała za bardzo tej postaci. Akurat, wiesz, książki nie miałem okazji czytać, natomiast film Milczenie owiec widziałem wiele razy, więc mniej więcej wiedziałem, w jaki sposób opisać tego Raptora, żeby jednak był trochę inną postacią. No to jest taki jakby mój ukłon w stronę Milczenia owiec. Wiesz, ja uważam, że inspirowanie się takimi wielkimi dziełami nie jest niczym złym, zwłaszcza jeżeli ktoś otwarcie to robi. To jest taki ukłon, można powiedzieć, oczko.
0: Mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Marcelem Mossem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Ego, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż Marcel Moss ma na koncie popularną serię detektywistyczną, w której pojawiają się detektywi Iggy Schneider i Sandra Milton. Jak brzmi tytuł tej serii? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Ego. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od Metallica w Rock Radio.

0: To klasyka rocka od T-Rex w Rock Radio, a już za chwilę zapuścimy sobie coś z XXI wieku, czyli kawałek The Darkness w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
11: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes, less stress.
17: Została ostatnia reklama.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Po reklamie.
20: To jest
21: Rock Radio.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm. Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
10: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
11: Po 16 wleci klasyka rocka od Iggy'ego Popa i Europe, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
12: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji. Na wschodniej flance ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
10: Newsy Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
12: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
10: Pogoda.
12: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
10: Rock Radio 103,8 FM.
8: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kalewa.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

To klasyka rocka od Bad Company w Rock Radiu, a ja przypominam, że przed nami wieczorne spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia. Przypomnijmy, że od piątku na Facebooku Rock Radia o wasze głosy walczyły dwa legendarne albumy z drugiej połowy lat 80. i prosto z Wysp Brytyjskich. A mianowicie piąty krążek YouTube pod tytułem The Joshua Tree z roku 1987 oraz młodsza o dwa lata ósma płyta The Cure zatytułowana Disintegration. I ten album, który zebrał na Facebooku więcej waszych głosów, pojawi się w całości po 20 jako płyta tygodnia Rock Radia. Nie zabraknie oczywiście ciekawostek związanych z powstaniem tej płyty oraz z poszczególnymi kawałkami z niej. Już teraz zapraszam was na wieczór w imieniu Ryśka Brzezińskiego, ale do wieczora mamy jeszcze sporo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz Manam w Rock Radiu.

0: to klasyka polskiego rocka od Manamu w Rock Radiu, a już za chwilę w programie Rock Radio polecana wynos będziecie mogli zgarnąć cały zestaw 5 książek Maxa Czorneja. Bestia, piekło, fatum, geneza zła i apogeum zła. To wszystko w ramach jednej nagrody. Przy okazji pogadamy także z samym Maxem Czornejem i będzie też pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Tu Rock Radio. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na

0: KFC.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marzysz o samochodzie, który wyróżnia się na drodze? Poznaj Toyotę CHR, dostępną w Toyota Dobrygowski już od 119 800 zł. Chcesz większość codziennych tras pokonywać na prądzie? Wybierz Toyotę CHR Plug-in z mocą 223 koni i odbierz rabat aż 40 000 zł. Niepowtarzalny styl, nowoczesne technologie i przyjemność z jazdy. Toyota Dobrygowski, modelnica Częstochowska 30. Oferta limitowana.
5: Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: To klasyka rocka od Steve Miller Band w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos na stół wjeżdża zestaw aż 5 książek Maxa Czorneya, który możecie teraz zgarnąć. Te 5 książek to Bestia, Piekło, Fatum, Geneza Zła i Apogeum Zła, czyli odpowiednio 7, 10, 11, 12 i 13 tom bestsellerowego cyklu o komisarzu Eryku Derylle. Jakie emocje w czytelniku chciał wywołać Max Czorney, kiedy pisał najnowszą powieść z tego zestawu, czyli Apogeum Zła?
1: Jak zawsze, jakiekolwiek. No to jest to, co podkreślam, że jakiekolwiek emocje są dobre. Przy prozie, literaturze współczesnej, ale w ogóle sztuce, nie moją rolą jest wtajpianie w mózg odbiorcy tego, jaka konkretnie to będzie emocja. Niech to będzie dla jednych niesmak, dla innych podniecenie, dla jeszcze innych strach. Sednem jest to, by były te emocje, by proza, literatura, malarstwo, poezja nie były tylko jakimś bytem oderwanym i abstrakcyjnym od nas samych, ale by oddziaływały na nas. Mówię właśnie w szerokim aspekcie każdej gałęzi sztuki, więc jeżeli jest to nawet zniesmaczenie czy coś, co pobudza do atakowania personalnie mnie, co przy rozmaitych książkach przecież się zdarza, mnie cieszy, bo przecież chodzi o to, żeby właśnie żyć, żeby literatura ożywiała, pobudzała, żeby ta adrenalina buzowała. Intencjonalnie nie mógłbym chyba wskazać jakiejś jednej konkretnej emocji, że ta była najważniejsza. Nie, chodzi o cały aspekt i to, żeby jednak zadrżała ta struna w umyśle, w sercu chyba nawet najbardziej, bo przez serce do umysłu dopiero trafia lektura, literatura.
0: Mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Maxem Czorneyem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć te 5 książek jego autorstwa, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. W jednej z wcześniejszych części cyklu o komisarzu Eryku Derylle sam Deryło zapada w śpiączkę, a śledztwo prowadzi jego partnerka Tamara Haller. Jak brzmi tytuł tej powieści? Konkurs @rockradio.pl i napiszcie, dlaczego to właśnie do was powinien trafić zestaw 5 książek Maxa Czorneya. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Golden Life w Rock Radio.

0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Ale jesteś zadowolony?
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Rock.
6: Radio.
7: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Została ostatnia reklama.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.
10: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
11: Po 17 zamienimy parę słów z Piotrem Cugowskim i podpytamy, co dalej z jego drugą solową płytą. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
12: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy.
10: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac. Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
13: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
12: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
14: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
12: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
15: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
12: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo urugwajska federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
10: Pogoda.
12: Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
10: Rock Radio 103,8 FM. Na Rock Radio Poleca na Wynos zaprasza

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: To klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale także trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką rockową. No i tak wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej solowej płyty Piotra Cugowskiego. Album będzie nosić tytuł Siódme Życie i ukaże się jesienią. Na razie znamy aż 5 promujących go singli i są to raczej takie piosenki lekkie, łatwe i przyjemne, ale reszta płyty ma być zdecydowanie cięższa, podkreśla Piotr Cugowski.
1: Gramy też utwór Syzyf, który gramy koncertowo i sprawdza się fajnie właśnie. To jest taki mocny, klasyczny, rockowy numer. Jest jeszcze kilka utworów, które na pewno będą nawiązywały po prostu do tego, co robiłem wcześniej.
0: Piotr Cugowski ogrywa teraz ten premierowy materiał na koncertach, no i w najbliższym czasie zobaczymy go o 20:00 na imprezie plenerowej w Skokach w przyszłą sobotę, czyli 4 lipca w Miłosławcu na festiwalu Żubra, a także 17 lipca w Gryficach na festiwalu Gryf Music Fest. A mojej całej rozmowy z Piotrem Cugowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. Ja już teraz wjeżdżam. Klasyka polskiego rocka od klasy.

0: klasyka polskiego rocka od Klausa Mitwocha w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. I tym razem to będzie kryminał Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego i przy okazji porozmawiamy również z samym autorem. I będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna. Na Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
6: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Została ostatnia reklama.
12: Hipertania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: Po reklamie.
15: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: To klasyka rocka od Foreigner w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która świetnie sprawdzi się w takie upalne popołudnia i nieco chłodniejsze wieczory. I tym razem to będzie Zaginiona, czyli najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Jego akcja toczy się w Ożarowie Mazowieckim i jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W jednej z kamienic od lat narasta konflikt międzysąsiedzki. Starsze małżeństwo regularnie narzeka i skarży się na ich zdaniem uciążliwe zachowanie jednego z lokatorów mieszkających w należącym do nich budynku. Sprawę napiętych stosunków między małżeństwem Stanisławskich a Feliksem Obraniakiem dobrze zna również miejscowa policja. Gdy zatem pewnego dnia Stanisława Stanisławska znika bez śladu, podejrzenia od razu padają na uciążliwego najemcę. Sprawą zajmują się Jakub Luty i Daniel Borowczak, policjanci ze stołecznej komendy. Szybko dochodzą do wniosku, że najbardziej oczywiste rozwiązanie wcale nie musi być tym właściwym. A dodatkowo szyki miesza im nagłośnienie sprawy przez młodą, ambitną dziennikarkę telewizyjną. Istotną dla fabuły rolę pełni Pałac w Duchnicach, dodaje Grzegorz Gołębiowski.
1: No, Pałac w Duchnicach ma przebogatą historię i to jest bardzo fajne miejsce. Postanowiłem go tam w fabule umieścić właśnie dlatego, że mało kto o nim wie i często jest, pomimo że można na niego dotrzeć bez problemu, nie ma tam żadnego ogrodzenia, wszystko jest otwarte, mało kto o tym wie i nie wie, jak tam do końca dojechać. Dość szczegółowy jest opis w którymś momencie książki, nawet trasy dojazdu, włącznie z podaniem nazwy ulicy. Z Pałacem w Duchnicach jest też związana pewna historia. Mi się udało poznać ostatnią właścicielkę, która niestety już nie żyje. I byłem w tym pałacu, widziałem go od wewnątrz, widziałem go w podziemiach, czyli w piwnicach. Także w zasadzie cały pałac mam też w głowie, taki w rzeczywistej postaci.
0: A jaki jest obecnie status tego pałacu? To znaczy, no, powiedziałeś o tym, że właściciel K już nie żyje. On stoi opuszczony? Co się
1: stoi opuszczony. W tej chwili jest opuszczony. Chyba spadkobiercami, o ile się nie mylę, są dzieci siostry ostatniej właścicielki. Ona bezpotomnie zmarła. Pałac ma status zabytku wpisanego do rejestru.
0: Mojej całej rozmowy z Grzegorzem Gołębiowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a od siebie dodam, że Zaginiona jest dostępna również w wersji audio i nie zgadniecie, kto jest lektorem tego audiobooka. A gdybyście chcieli zgarnąć Zaginioną w wersji papierowej, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jaki tytuł nosi debiutancka powieść Grzegorza Gołębiowskiego wydana w 2018 roku. Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Zaginiona. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od T-Love w Rock Radio.

0: klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie Kazika, więc koniecznie zostańcie z Rock Radio.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
7: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na Ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka,

0: działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Została ostatnia reklama.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
2: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
9: Po 18:00 porozmawiamy z reprezentacją rockowej supergrupy Kosmici i dowiemy się, czego można się spodziewać po ich niedawno wydanej debiutanckiej płycie. A tymczasem sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
10: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni.
8: Newsy Rock Radia.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
11: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
10: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
10: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po 2 pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
10: Pogoda będzie gwałtowna także jutro, znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
14: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
15: No, spływ, rowery i tak tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
10: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
8: Pogoda.
10: Jutro na północnym zachodzie i zachodzie Polski będzie już delikatnie chłodniej niż dziś, około 30 stopni, a w centrum, na wschodzie i na południu cały czas ekstremalny upał pod 40. Do tego nad całą Polską burzowe chmury. Burze możliwe są właściwie wszędzie, a towarzyszyć mogą im ulewy i porywisty wiatr.
8: Rock Radio 103,8 FM. Na Rock Radio Poleca na Wynos zaprasza Kuba Kalina.

0: Rock Radio 103,8 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: jak jedwa.
1: To klasyka polskiego rocka od Róż Europy i Edyty Bartosiewicz w Rock Radiu, a my w programie Rock Radio poleca na wynos trzymamy rękę na pulsie muzycznych premier w klimatach klasyki rocka. No i tak na początku tego roku ukazała się debiutancka płyta zespołu Kosmici. Nosi ona tytuł Nie ma nas, a Kosmici to czwórka muzyków, których dobrze znamy z innych kapel. Na gitarze gra Stefan Machel z TSA, na wokalu jest Tomasz Olej Olejnik z Proletariatu, na basie gra Darek Budkiewicz z Armii, a za zestawem perkusyjnym siedzi Marcin Manio Papior z zespołu Piersi. Kosmici to faktycznie mało rockowa nazwa, przyznają Stefan Machel i Tomek Olejnik.
2: Tak, to jest zarzut numer jeden, no od razu u wydawcy było, co to za nazwa? Co wy, poważnie tak? A my właśnie nie, my nie poważnie.
3: Wiesz co, ja próbowałem w innych językach poszukać jakby, wiesz, tłumaczenia i nic nie pasowało. No bo jak byśmy się nazywali?
1: Spaceman.
3: Spaceman?
1: Tak, no, jak piosenka Babylon Zoo.
3: No właśnie, to...
2: Trudno powiedzieć. Ktoś zesłał nam sygnał, do mnie przyszedł sygnał, że to ma być zielone i że ta grafika... Wymyśliłem ten statek kosmiczny, który tak naprawdę nim nie jest, bo on tylko z daleka może powodować jakieś skojarzenia. I o to właśnie chodziło, żebyśmy nie byli w tym wszystkim dosłowni. Żebyśmy byli
3: tak, żeby
2: tym wszystkim metafizycznie
3: jednak...
2: taki mental, żeby tylko był i tylko tyle. Bo jak się wsłucha w poezję Oleja, to tam raczej obcych światów się nie znajdzie, tylko prawdziwe ludzkie... Tak, wrażliwości.
1: Mojej całej rozmowy ze Stefanem Machelem i Tomkiem Olejnikiem, czyli połową zespołu Kosmici, posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a już teraz słuchamy klasyki rocka od Styx w Rock Radio.

0: To klasyka rocka od Judas Priest w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć trójpak książek Grzegorza Brudnika, czyli Rotę, Gawrę i Alfę. Przy okazji pogadamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Reklama.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
1: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: A, ale mi gorąco, Barbara.
12: Mnie też, Marian.
11: To co, klima?
12: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
11: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
12: No przecież.
11: No.
13: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama. Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: To klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos czas na kolejny zestaw książek, który już za moment może trafić w wasze ręce i tym razem to zestaw trzech książek autorstwa Grzegorza Brudnika, a chodzi o kryminały Rota, Gawra oraz Alfa. Rota i Gawra to dwie części cyklu z Inspektor Katarzyną Łeską, natomiast Alfa to czwarta powieść, w której główną rolę gra komisarz Rafał Lichy, ale jest to jednocześnie pierwszy tom nowego cyklu Demony Lichego. Nie będę wam streszczać fabuły wszystkich trzech książek, powiem tylko, że akcja najnowszej z nich, czyli Alfy, toczy się już nie na Śląsku, a na Mazurach. I dodam, że Grzegorz Brudnik przemyca w swoich książkach sporo fachowej wiedzy z różnych dziedzin. I również dlatego jego styl pisania kojarzy mi się z twórczością Macieja Siembiedy. A co na to sam autor?
1: To nie wiem za bardzo, co by to mogło być, bo opisuje właściwie chyba tylko to, co jest tam dookoła. No, mieszkam tam w tej chwili, przeprowadziłem się, poznaję ludzi, poznaję te takie jakieś najistotniejsze rzeczy związane z regionem i staram się je przekazywać. Ja staram się też nie pisać głupot, dlatego jeżeli o czymś piszę, no to sprawdzam bardzo dokładnie. Oczywiście nie zawsze się da, czasem te głupoty się pojawiają, ale staram się ich unikać. No i to jest tak, że wiesz, tutaj nie ma jakiejś takiej ogromnej wiedzy historycznej właśnie jak u Maćka, nie? Ale myślę, że potrafię jakby już troszeczkę wyczuć to, w jaki sposób pulsuje ten region i przekazywać to w taki sposób. I to dla czytelnika może być rzeczywiście ciekawe, bo ci ludzie są odrobinkę inni niż my, ale jeżeli się o tym już pisze i się to naświetla i zaczyna to być dostrzegalne, tak, dla czytelnika, no to nagle się robi dosyć ciekawie, że dlaczego to tak działa, dlaczego to tak funkcjonuje.
0: Mojej całej prawie dwugodzinnej rozmowy o Alfie z Grzegorzem Brudnikiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć trzy książki, Rota, Gawra i Alfa, to napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Tytuł jednej z poprzednich powieści Grzegorza Brudnika oznacza osobę rozdającą wiernym komunie. Jaki tytuł nosi ta książka? Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinny trafić trzy książki Rota, Gawra i Alfa Grzegorza Brudnika. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Dire Straits w Rock Radio.

0: To klasyka rocka od Mr. Mister w Rock Radio prosto z lat 80., a że 80-sowej klasyki rocka nigdy za wiele, również w niedzielę, to już za chwilę posłuchamy klasyki rocka od Republiki w Rock Radio.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.

0: treningami. UAB za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Po reklamie.
11: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
12: Po 19 będziecie mogli zgarnąć najnowszą książkę Przemysława Piotrowskiego, czyli powieść pod tytułem W ciemnym, głodnym lesie. No i przy okazji pogadamy także z samym autorem. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od ZZ Top w Rock Radio.

0: klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. I tak jak zapowiadałem, dzisiejszy program Rock Radio Polecana Wynos jest na bogato, jeśli chodzi o liczbę książek, które możecie wygrać. Czas, żeby ktoś z was zgarnął kolejną z nich i tym razem bierzemy na warsztat powieść W ciemnym, głodnym lesie, czyli najnowszą propozycję od Przemysława Piotrowskiego, autora bestsellerowego cyklu kryminałów z komisarzem Igorem Brudnym. O co w tej książce chodzi? Otóż 16-letnia Maja Bacela ucieka z domu od znęcającego się nad rodziną ojca. Przepada bez śladu w bieszczadzkich lasach, a jej telefon po raz ostatni loguje się pod Leskiem w rejonie kompleksu leśnego Borek. Mija 16 lat. Młodsza siostra zaginionej Mai, Nina, jest dziennikarką. Zajmuje się właśnie sprawami zaginięć. Pewnego dnia Nina natrafia na informację o 22-letniej Klaudii, która przepada bez śladu w tej samej okolicy. Na zdjęciu poszukiwanej Klaudii w odbiciu lustra dostrzega kogoś, kto wygląda tak jak jej siostra. Postanawia napisać artykuł o zaginionej dziewczynie. W tym celu jedzie do wsi Czyściec, w której Klaudia wynajmowała pokój w pensjonacie. Liczy na to, że przy okazji dowie się czegoś na temat swojej siostry. Na miejscu okazuje się, że mieszkańcy Czyśćca nie chcą z nią rozmawiać, a jednocześnie przestrzegają ją, żeby nie zapuszczała się w okoliczne lasy. Sięgając po książkę W ciemnym, głodnym lesie, najlepiej nie wiedzieć o niej nic, podkreśla autor Przemysław Piotrowski.
1: Ja ogólnie w swoich książkach zawsze staram się zaskakiwać czytelnika. On tak naprawdę nigdy nie wie, co go czeka. No nie wiem, jeżeli mówimy o serii z Brudnym, no to wiadomo, jakiś tam klimat jest i staram się tego trzymać. Natomiast no jednak każda sprawa jest totalnie różna. Zawsze kładę nacisk na coś innego. No tutaj w przypadku W ciemnym, głodnym lesie, no to tu już odbijam w stronę takiego klimatycznego horroru trochę. To oczywiście dalej jest kryminał, ale już z takimi elementami prawdziwej grozy. Tutaj jest nacisk właśnie na ten klimat tych bieszczadzkich lasów mrocznych, gdzie człowiek naprawdę wchodząc między drzewa, czuje się nagle malutki, tak? Nic nieznaczącą, jakimś pyłkiem niemalże. I staram się pokazać właśnie, co dzieje się w głowie takiego człowieka, który nagle czuje się osaczony, ludzie są właśnie dziwni, tacy niepewni, milczący, a jednocześnie dający różne znaki, ostrzeżenia. No potem, no wiadomo, można by opowiadać, co się zaczyna dziać w tym lesie, tak? Ale tu już nie chciałbym za bardzo wchodzić głębiej w fabułę, ale tu jest klimat, to jest chyba najbardziej klimatyczna moja książka.
0: Mojej całej rozmowy z Przemkiem Piotrowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę W ciemnym, głodnym lesie, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jaki tytuł nosi debiutancka powieść Przemysława Piotrowskiego. Konkurs @rockradio.pl, dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinna trafić powieść W ciemnym, głodnym lesie. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od Queen w Rock Radio.

0: klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio, a już za chwilę będziecie mogli w programie Rock Radio Poleca na Wynos zgarnąć zestaw książek Światła w popiołach i Cienie pośród mroku autorstwa Remigiusza Mroza. Naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej, w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Została ostatnia reklama.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby, 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki, 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia, 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany, 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

to klasyka polskiego rocka od Iry w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos wcale nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o liczbę książek, które możecie zgarnąć za jednym zamachem, bo teraz do gry wjeżdża zestaw dwóch powieści Remigiusza Mroza, a chodzi o książki Światła w popiołach i Cienie pośród mroku, czyli odpowiednio 5. i 6. tom cyklu o patomorfologu Sewerynie Zaorskim. Jeśli chcecie je zgarnąć, to napiszcie odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi tak. W pierwszym tomie cyklu o Sewerynie Zaorskim, czyli w książce Listy z zagrobu, bohaterka przez lata otrzymuje wiadomości od swojego zmarłego ojca. Jak nazywa się ta bohaterka? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinny trafić książki Światła w popiołach i Cienie pośród mroku. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Eagles w Rock Radio.

0: To klasyka rocka od Toma Pettiego i The Heartbreakers w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam Was na spotkanie z płytą tygodnia w imieniu Ryśka Brzezińskiego, a po 22 zapraszam Was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja będę rozmawiać po 22.30 z Bartkiem Przybyszewskim i Mateuszem Witkowskim, czyli twórcami Podcasteksu. Moim zdaniem najlepszego podcastu w kraju. Podcastu o latach 90. i zerowych. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Słyszymy się jeszcze po 22.30 w Niezłym Gościu. No i słyszymy się także jutro od 10.00 w programie Rock Radio Poleca na Wynos. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Została ostatnia reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
11: taniej masz. Po reklamie.
12: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Została ostatnia reklama. Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
0: Po reklamie.
6: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
7: Dzień dobry wieczór, jak co niedzielę po 20:00 pora na Płytę Tygodnia, na którą zgodnie z tradycją oddawaliście głosy na Facebooku Rock Radia. Tym razem naród zdecydował, że tego wieczoru odpalimy całą płytę The Cure zatytułowaną Disintegration. Ósmy krążek Brytyjczyków do dziś wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom gatunkowym. Jedni określają Disintegration jako rock gotycki, inni jako rock alternatywny, a jeszcze inni jako dream pop lub post-punk. I to, że nie da się wrzucić tego albumu do jednej szufladki, jest jedną z wielu jego zalet. Tymi najważniejszymi są genialne kawałki na czele z Pictures of You, Love Song czy Lullaby. Ale do nich jeszcze dotrzemy. Zaczynamy od otwierającego płytę Plainsong. Rysiek Brzeziński, zapraszam.

0: tygodnia w Rock Radio.
1: Tym razem cofnęliśmy się w czasie do roku 1989, kiedy zespół The Cure wydał płytę Disintegration. Choć cały album wydaje się być mrocznym dziełem, to zawsze jest miejsce na tak zwane światełko w tunelu. Tym jest kawałek Love Song. Robert Smith napisał go jako prezent ślubny dla swojej żony Mary Poole i opowiada o miłości i oddaniu pośród tych wszystkich rozterek egzystencjalnych.

0: tygodnia w Rock Radio.
1: Jednym z najważniejszych numerów pochodzących z Disintegration The Cure jest oczywiście Lullaby, po polsku kołysanka. Robert Smith inspiracji do stworzenia tego utworu szukał we własnym dzieciństwie. Gdy był małym chłopcem, jego ojciec śpiewał mu wymyślane na bieżąco kołysanki, które nie miały szczęśliwych zakończeń. W jednym z wywiadów Smith powiedział, że przekaz z nich płynący brzmiał: śpij chłopcze, bo nie obudzisz się wcale.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dziś w całości słuchamy płyty Disintegration The Cure. Podczas sesji nagraniowych atmosfera bywała napięta. Sukces, jaki grupa osiągnęła w latach 80., sprawił, że członkowie zespołu sięgali po różne używki. Robert Smith, by radzić sobie z presją, zażywał środki halucynogenne, a Lol Tolhurst pojawiał się pijany podczas nagrań. Doszło do tego, że inni członkowie The Cure grozili odejściem, jeśli Tolhurst nie zostanie wyrzucony, przez co niemal doszło do nomen omen dezintegracji zespołu.

0: Reklama.
1: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
2: Została ostatnia reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
5: Płyta tygodnia w Rock Radio.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy przygodę z płytą Disintegration The Cure. Po tylu latach przez wielu dziennikarzy, krytyków czy recenzentów jest ona uważana za szczytowe osiągnięcie zespołu. Na ponadczasowość albumu wpłynęły nie tylko teksty czy same kompozycje, ale też atmosfera Disintegration. Robertowi Smithowi i ekipie udało się w mistrzowski sposób uchwycić ulotne uczucia zagubienia, wewnętrznej walki czy wręcz rozpadu duszy. Disintegration wieńczy Untitled, który nie daje żadnej odpowiedzi na pytania, które Smith stawiał w tekstach na całym albumie. Rysiek Brzeziński, na razie dobrych snów.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny w Rock Radio dzisiaj. To właśnie dwóch niezłych gościów, gości, że tak powiem. Olaf Deliglasow,
2: to ja, Tymański.
3: Cześć, Mariusz.
1: Panowie, zadam takie pytanie niczym ze śniadaniówki na początek. Skąd się znacie?
3: Znamy się z widzenia.
1: Trochę takie też pytania z randki w ciemno. Skąd się znacie?
2: Kiedyś Tymon siedział w więzieniu, przed na widzenie i stamtąd się znamy z widzenia.
3: Słuchaj, jak to się stało?
2: Pamiętam dokładnie.
3: Znaczy, to, ja mam taką wizję, że jest rok 85 i jest koncert zespołu Left Hand, Right Hand, a my z Totartem działamy i koncert jest takich czterech nieumiejów, z którymi dzień wcześniej piliśmy wódkę i rozmawialiśmy o Joy Division, bo byli z Manchesteru, natomiast raczej nie umieli. No i włączyli się tam radia, jakieś tam odkurzacze, wiesz, i grali mocno eksperymentalnie. Potem jest dyskusja z tym zespołem i tej kudłaty aniołek lat 24. Olaf Deliglasow, ale znany mi tylko z widzenia, ponieważ widywałem go na koncertach Spark Division, Pancernych Rowerów, Joanny Dead, czyli Deadlocka późniejszego, z ramionami założonymi, skrzyżowanymi, mówi: ha, czyli jeżeli ja włączę radioodbiornik i pierdnę, to będzie już muzyka awangardowa? Nie chodziło o to, że żartował z kolegów, że raczej się umieją. Jakoś tak poczułem, że ten, już wiedziałem chyba o ile, że ten facet to jest po prostu wokalista zespołu Dzieci Kapitana Klosa, natomiast nie znaliśmy się bliżej.
2: Tak.
3: Ale jak się poznaliśmy, pamiętam.
2: Przyszedłem do Wisepki, w której graliśmy próby i szef Wisepki niejaki...
3: Mariusz Jabłoński.
2: Mariusz Broda. Widzę dwóch facetów, nie? Jednego znam, drugiego nie znam. Młody mężczyzna, spodnie w kratkę, za krótkie i prochowiec, jasny prochowiec, twarz taka sympatyczna, inteligentna i zerknął na mnie. I w tym zerknięciu było wszystko. Było zaproszenie, była ciekawość. Zerknął na mnie, ja zerknąłem na niego i myślę sobie, ciekawe kto to jest. Malowali plakaty, plakaty leżały na ziemi i ty malowałeś te plakaty.
3: I potem pojechaliśmy do Gdyni, bo Olaf mówi: słuchaj, rozmawiam z Rudzieckim na temat tego, czy Klosy, które w tym czasie wygrały jako jeden z 8 zespołów Jarocin, 84 rok.
2: Piąty?
3: Zawsze mylę. No piąty, sorry, oczywiście.
1: Czwarty to słynny ten.
3: Tak, jeździmy do Rudzieckiego. I pamiętam, że jedziemy SKM-ką. Rudziecki, no, gada dziwne rzeczy. Mówi dużo, ale nawet za dużo. Wracamy i on mówi: co myślisz? Olaf mówi: co myślisz, Rychu? Ja mówię: szczerze mówiąc, facet po prostu wydaje mi się po prostu mocno pokręcony. No, realnie dużo gadania, mało faktów. On mówi: no dobrze, jedziemy do Wysepki, gdzie właśnie Mariusz Broda, Lukrecja Broda, czyli po prostu Jabłoński, usiłował zrobić coś a la scena gdyńska w Gdańsku, bo to były dwie sceny wtedy. No i tak żeśmy z Olafem się zaprzyjaźnili, ja zacząłem chodzić na jego próby. Często siedziałem w kącie i słuchałem jego nowych wypocin lirycznych. Mówiłem,
2: a Olaf krytykował głównie.
3: Słuchaj, ty piszesz, wiesz, takie powieprzone rzeczy, wsobne, smutne. Napisałem już po prostu o plaży, o Wichajstrze. O czym pisać dalej? Znaczy, tak, nie, może tak nie było, no ale pamiętam, żeby się zaczęli bardzo przyjaźnić. Potem,
2: muszę się szczerze przyznać, że mam też na koncie, na swojej kolbie, mam takie nacięcie z napisem Tymon Tymański, chrzest bojowy, pierwsze zarobione pieniądze na graniu muzyki. Pamiętasz?
3: Bo wiesz, Olaf wyszedł za mnie, że gram Wesołe Joy Division, co mi do żywego dotknęło, a ja mówiłem, że gra Parka Wesołego, no co było prawda akurat, bo on był raczej z tej takiej linii typu
1: Shan69,
3: wiesz, Chelsea, The Damned, Baskos, byli weseli, a Joy Division Wesołe to była potwarz. Natomiast Olaf mnie zaprosił na koncert w klubie Kubuś, to było na jesieni, dokładnie w październiku roku 85. To był pierwszy mój koncert, na którym zarobiłem pieniądze. Także można powiedzieć, że w tym roku mam 400-lecie pracy twórczej za pieniądze i to było właśnie przed zespołem Olafa. Graliśmy jako Sinstresną za uklanianie w klubie Kubuś, już go nie ma, natomiast potem za całe pieniądze, 1500 zł, kupiliśmy wielki worek win i piw i dalej nie pamiętam, co się działo.
1: Ale to, że wpadliście na pomysł z zespołem, to była jakaś historia, że wy mieszkaliście razem? To było w tym okresie, że byłeś w Berlinie?
2: Nie, kojarzę, czy? To było trochę wcześniej. Dzieci Kapitana Klosa zakończyły swój żywot w sposób taki spektakularny, można by powiedzieć filmowy, skandalem towarzysko-obyczajowe.
3: Basista Oczes, perkusistką, która była przy okazji jego
2: żoną. Była moją żoną. I spowodowało to załamanie psychiczne młodego Olafa, który, a ci odchodząc, zabrali wszystkich przyjaciół. Tam coś nakłamali na mój temat i zostałem sam jak palec w wiadomym miejscu pomiędzy palcami jednej stopy i drugiej.
1: Tak.
2: I jedyną osobą, która o mnie pamiętała i która o mnie dbała, był Młody Tymański, 17-letni na on czas.
3: Był sławny.
2: 18-letni.
3: Był nikim. Miał dom, w którym można było spędzać
2: nocę. To nieprawda. Nie miał domu. Mieszkał z rodzicami. Ale że mieszkał na parterze. Chciałem powiedzieć na parapecie.
3: Ja też tak.
2: Mieszkał na parterze. A dlaczego parapet? Dlatego, że ja do niego właziłem przez okno. Mhm. Z pominięciem dzwonka do drzwi, mamy, taty i tak dalej, tej całej menażerii.
4: Kluczy nie miałeś?
2: Tylko wchodziłem przez okno. I Tymański dawał mi tam zaciszny kącik, gdzie mogłem płakać, kwilić mu, a on mi puszczał dziwne utwory.
3: Myśmy puszczali sobie nawzajem dziwne utwory, bo z Olafem mieliśmy taki rodzaj wymiany. Wiadomo, że wtedy słuchało się muzyki z kaset i Olaf mi puszczał na przykład Nowego Dzióbka, czyli po prostu Warszawę, Holitoi. Ja opuszczałem z kolei,
2: Belwetów mi puszczał, mówił, zobacz, spójrz na to, jaka atonalność, słyszysz to?
4: A to my z Tymonem godzinę spędziliśmy o tym, żeby o Luridzie sobie pogadać nieraz, bo ja mam też kota na punkcie Luridy.
2: Także wiesz, wtedy się zaczęła nasza taka...
3: Sztama.
2: Taka przyjaźń, ale wiesz, już takie mieszkanie razem, nie? Tak. Później wielokrotnie
3: a
2: mieszkaliśmy
3: A potem to samo
2: sobą,
3: się stało jeszcze raz, kiedy Olaf wrócił z Niemiec w roku 1995.
4: Okej, czyli dobra.
3: I Olaf znowu nie umiał mieszkać. Podczas rozpadu, ja byłem też po rozpadzie pierwszego związku, więc Olaf zamieszkał u mnie na strychu, gdzie było plus 9 w zimie. Tak. I Olaf mówi, słuchaj, nie wiem, czy znasz grunge. A ja mówię, no coś tam słyszałem, no. Nirvana. A znasz na przykład Bad Hole Surfers, a znasz na przykład...
4: Screaming Trees.
3: Matt Honey. No i wiesz, i tak i przeprowadził Nawrockiego i wtedy Olafowi zaplanowałem granie w kapeli rockowej. A Olaf powiedział, stary, nie mogę, gram z apteką. A ja mówię, stary, co za problem, będziesz grał z apteką i z trupami. A Olaf powiedział, ja mam 32 lata, jestem stary. Nie dam rady. To mnie wtedy zastanowiło.
2: Tak było.
4: O Boże. Ale wiecie, historia jest taka, jakby ktoś sobie słuchał, to jak czytam wspomnienia jakieś Iggy Popa czy Bowiego, to trochę coś w tym stylu, jak była ta trylogia berlińska i ich okres współpracy, to trochę taka historia podobna.
3: No wiesz, wiadomo, że mamy dystans do tego. No, oczywiście, że tak. Nie jesteśmy ani Popem, ani Boim wszystkim, wiesz, no niestety ten język cudowny, piękny, szeleszczący nas trochę po prostu lokuje w innym miejscu geopolitycznie, czyli po prostu między pachą Rosji i pachą Niemiec. I przez ten rynek też jest taki jest, natomiast wiemy o tym, że faktycznie nasza przyjaźń Olafa, moja, Nawrockiego, Grześka przetrwała. Z różnych powodów, ale też dlatego, że po prostu, że mamy do siebie wielką miętę, wielką sympatię. Jesteśmy też buddystami, co powoduje, że po prostu, że nie to, że po prostu się tam epatujemy, wiadomo, że buddyzm czy taoizm to takie po prostu religie dosyć takie, no, bym powiedział, frywolne, znaczy liberalne, które raczej bardziej pozwalają niż po prostu zakazują. Mhm. Natomiast też po prostu rozumiemy, że no, pomija się błędy, daje się komuś drugą szansę, wiesz, no i tyle. No i tutaj między nami nie było takiej sytuacji, typu, że myśmy sobie po prostu żony zabierali, chociaż to byśmy też wybaczyli sobie, myślę.
2: No wiesz, były sytuacje
3: tego typu,
2: ale nigdy nie była to kradzież, nie było to wrogie przejęcie, była to zawsze fuzja.
3: Więc wiesz, no ja się cieszę z tego, bo z Olafem musiałem grać dawno. Pamiętam taki moment, że przychodzimy sobie tam pod taki śmieszny bardzo
2: śmietnik.
3: Garaż na Zamenhofa we Wrzeszczu, gdzie trzęsiliśmy ze Stanisławem Zakłaniania, później z Przestą Miłością. I chyba całe wakacje, kiedy właśnie Olaf się rozstał z pierwszą żoną, graliśmy tam pod jakąś taką punkową nazwą, ale to nie wypaliło. Potem parę lat później miały być trupy, gdzie Olaf powiedział, że po prostu, że jednak już ma inny pomysł na życie. Była apteka, Menda, bardzo fajna płyta. Ja poszedłem na koza apteki, pozazdrościłem, zobaczyłem 300 osób, które śpiewało piosenki o tym, że Wałęsa się i Szwenda i tak dalej. I że Jezus Chrystus jest w modzie. No i pomyślałem sobie, że trzeba śpiewać piosenki po polsku. Zrobiłem płytę jedną, drugą, trzecią. I potem 3 lata później, kiedy Olaf już właściwie planował wyjechać do Warszawy i do Krakowa, żeby pracować z Kazimierzem.
2: Nie, z Maleńczukiem. Maleńczuk był.
3: Maleńczukiem, tak. To zaproponowałem po raz trzeci współpracę taką poważniejszą i to była płyta Plovirus i tutaj coś zaszło.
2: Tak. No tutaj zaszliśmy w taką kreatywną ciążę i tak naprawdę na początku było nas dwóch. Przyszedł do mnie Tymański i powiedział, Olaf, masz dużo elektronicznego sprzętu, bo faktycznie zwiozłem z Berlina niesamowite nowości na rynku, czyli komputer Atari i sampler Akai S900, z tego co pamiętam. To takie właściwie faktycznie przełomowe urządzenia. I Tym mówi, co można na tym zrobić? Ja mówię, no wiesz, można robić bardzo ciekawe rzeczy, wiesz, można...
3: Pornole zmontować.
2: A on mówi, a disco polo można? No wiesz, możemy... No tak, można. On mówi,
3: to
2: oglądałeś w zeszłym tygodniu disco polo relax, widziałeś zespół Scanner? A ja mówię, no pewnie, że widziałem, nie? Mówi, to robimy taką muzykę disco-polową, tylko chciałbym, żeby teksty były absolutnie odczarowane.
4: Tak. Audycja Niezłego Mariusz Stelmaszczyk obecny, Tymon Tymański w Rock Radio jest.
3: Jestem.
4: Olaf Deriglasow?
2: Prawie, że jestem.
4: Dobra, odczytana lista, wszyscy obecni. Zespół Kury. A to nawiązując do piosenek, udowodniając, że słuchałem, to was zapytam, Ziemia jest płaska?
2: No, bez wątpienia. No, wystarczy spojrzeć po prostu na cień, jaki na Księżycu zostawia. Tylko, że ona jest, wiesz, tak pionowo ustawiona.
4: Tak, bo ty w piosence tam tłumaczysz.
3: Ale wiesz o tym, że to było tak, że pierwsza wersja była dosyć... obsesowa i śpiewałem nawet w ten sposób w refrenie, że śpiewałem, kto uważa w Polsce, że
2: imiona, nazwiska wymieniał.
3: Parę nazwisk, że imion znanych ci artystów.
4: Tak.
3: Natomiast chłopcy tutaj mnie po prostu przywołali, którzy po prostu dbali o cenzurę. Wycinamy te wszystkie nazwiska, to na swoją płytę solową. Tutaj po prostu trochę wyżej wznieść te swoje umiejętności kasomówczo.
2: Trzeba być uniwersalnym. No.
4: Tak.
3: Trzeba być uniwersalnym, oczywiście.
4: I wiesz, kto wie, ten się domyśli.
3: Natomiast była ta akcja, że rozmawiam z ojcem mojej, powiedzmy, no... córki, przyjaciółki i on mówi po 2 godzinach rozmowy, mówi, słuchaj, no i tamtego, wiem, że lubisz takie rzeczy tam typu tai chi, czy kungi, energia, też powiem ci, że jest takie miejsce w Stanach, które widziałem, gdzie po prostu widać, że jest płaska. A ja, ale co? No ziemia, no wiesz, no widzę, a ja, Więc wiesz...
4: Jak wychodzę z firmy i patrzę na beton, też widzę, że jest płaska.
3: Słuchaj, no znasz takich ludzi, którzy mówią...
2: Przepraszam, że się śmieję.
3: Patrz, to jest reptylianin, wiesz, Jezus był lepki, słuchaj, no są tacy ludzie, tak uważają, wiesz. To jest straszne tematy, natomiast, no wiesz, no kwanon, to są tematy z dnia współczesnego.
4: Tak, a trochę stand-upowe, jak o tym pomyślisz. Ale zanim weszliśmy na antenę, powiedziałem, że jest jeden taki kawałek...
2: No właśnie, bardzo jestem tego ciekaw.
4: Tak, który miałem tak, że... Dobra, jeszcze raz. Przesłuchałem całą płytę, ale jeszcze raz. Bo tam właśnie są klimaty i disco, i coś nieoczywistego.
3: Trap.
4: Ja pomyślałem sobie, że nawet mógł być jakiś, nie wiem, nawet Savage mógłby zrobić coś takiego. To jest wiosenny szał.
2: No to ty Mański tutaj w całej, że tak powiem, okazałości.
3: Ale wiesz co, tam było więcej tego, bo to też w szale była walka o to, bo w pewnym sensie...
4: Bo drugi to jest teflonowy mózg jeszcze, to też miałem.
3: Teflonowy, tak, że... jest tam też parę stylów. Tak. Jest też w piosence Unolowi Sparte, też jest i trap, jest też funk. Jakiś taki, nie? Jest też dziwna piosenka Mantureta, która też troszeczkę brzmi jak... jak tak
2: kombi.
3: Nie, no, zrzuciłem sobie kombi, ja bym powiedział...
4: Tak, ale chciałem o tym mówić głośno, bo też miałem takie skojarzenie.
2: Tak, kochasz kombi, ty Majski kocha kombi.
3: Dla mnie to po prostu to były takie rzeczy typu Kapitan Nemo, ja lubię Kapitan Nemo.
2: No masz rację, Kapitan Nemo.
3: To są takie szlachetne, dobre rzeczy. Lorelai, to jest dobra piosenka, słuchajcie, no ale nieważne. W razie, no tak, ta stylistyka jest typowa dla Kur, szeroka bardzo. Nie wiem, czy to po prostu jest takie dobre, bo mam poczucie, że jednak w Polsce rządzą ciągle style, gatunki. No, albo grasz reggae, to albo metal, albo funka, a jak grasz wszystko naraz, to jesteś po prostu patonem. Dlatego
2: to płyta dla nikogo. Nie?
3: Chciałem tutaj wygłosić taki apel, dbajcie o swoje kurki, Polacy, nasi kochani melomani, hipsterzy, bo innych nie macie. No, nie ma takiego zespołu, który tak po prostu gra nie stylowo jak my i tak dobrze nie stylowo jak my, bo my gramy wszystko i gramy to dobrze. Natomiast no po prostu no uznaliśmy, że po prostu no wiesz, no jednak ktoś tym jeżynkiem rocka musi być u nas, nie? I Kury mają jakąś tam przeszłość, parę płyt. Mamy nadzieję, że nam się uda jeszcze parę płyt zrobić, ponieważ zostało nam po tej pierwszej płycie tam z 10 czy 15 numerów demowych, które chcemy jeszcze troszeczkę wzbogacić piosenkami z dobrymi refrenami. No i po prostu mamy dobrą zabawę. No nie liczymy na to, że zrobimy wielkie pieniądze. Wzięliśmy 2 młodych ludzi, którzy uzupełnili te nasze braki różne.
2: W uzębieniu głównie.
3: Tak, też, prawda. Pozdrawiamy też oczywiście profesora, który pomaga nam z uzębieniem. ale też obok Szymona Burnosa, który świetnie śpiewa i gra na klawiszach wybitne rzeczy i też lubi i pop, i rocka, i trap dobry i wszystko. Też znaliśmy bardzo ciekawego perkusistę, Alana Kapołkę, jego tato grał na gitarze w kapeli Young Power i Alan przyjechał ze Śląska do Gdańska, żeby studiować jazz, ponieważ uznał, że jednak metal jest wymagający na tyle, że trzeba poznać inne style, no i stał się jazzmenem.
2: Wylądował w Kurach, biedak.
3: No w Kurach i jak tylko wszedł do studia, to zarobił parę takich patternów, że po prostu nam spadły po prostu buty, czapki, gacie i tak dalej, no i zaista na płycie sposób taki, że nie da się go po prostu wymazać. No, cyrkowy i inteligencki po prostu i frywolny, inwentywny. Więc mamy teraz fajną kapelę. Będziemy pewnie jeszcze zapraszali gości różnych, natomiast na razie chcieliśmy skupić się na tym, że jest nas 4 i każdy zaśpiewa i pisze numery i każdy jest to liderem swojego jakiegoś takiego.
4: Ale znając tą waszą artystyczną nieprzewidywalność, to ciężko pomyśleć o tym, czy to będzie etap, że Kury będą teraz właśnie często koncertować i zaraz coś nowego powstanie, czy coś innego nie zrodzi, nie?
2: Wszystko wskazuje na to, że jeżeli planeta Ziemia przetrwa jeszcze parę lat, to tak będzie.
4: Ta płaska Ziemia.
3: Płaska Ziemia, tak.
2: Wiadomo.
3: Bo jest ta druga okrągła, ta BDK.
2: Ta pod spodem.
4: Tak.
2: Jest w tym wszystkim jakiś... To jest chyba bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, że...
3: Naleśnik.
2: Ja panu nie przerywałem. Chodzi o to, że tu nie tylko jest muzyka w tym wszystkim, mhm. Czyli to spotkanie między człowiekiem a człowiekiem, Tymańskim, Deriglasowym, Burnosem, Kapałką, jest też podszyte bardzo fajną przyjaźnią. Fajna to nie jest dobre słowo, ale wiesz, jak chciałem powiedzieć, głęboką. To są poważne sprawy, o których się rzadko mówi, szczególnie w kontekście zespołów. Nie przypominam sobie, żebym słyszał wywiad, gdzie ludzie koncentrują się na tym, że ten zespół istnieje dlatego, że głównie chodzi o przyjaźń, mhm. Że chodzi o coś, co jest poza muzyką, chodzi o coś, co nas łączy jako ludzi, a nie tylko jako facetów, którzy zarabiają pieniądze na to, żeby zapłacić rachunki. Więc to jest gdzieś tam fajna rzecz. My z Tymańskim mieliśmy pewnego rodzaju, oprócz tych historii, o których opowiadaliśmy o latach 80.
3: Falling out mieliśmy taki.
2: Mieliśmy taki moment, że ja się wyprowadziłem do Krakowa, później do Warszawy. Tymański zwariował w tym czasie, miał 16 żon, 50 dzieci urodził i nagle się spotkaliśmy znowu po paru, znaczy widywaliśmy się, ale nie byliśmy ze sobą aż tak blisko, no tak. Żebyśmy mieszkali ze sobą. Mhm. I nagle się spotkaliśmy, wpadliśmy sobie w ramiona, sprzedaliśmy sobie mokrego buziaka i wszystko okazało się, że te lata nie istniały. I mieszkamy ze sobą teraz. Jak
3: ja to bardzo szanuję, bo wiesz, no to Olaf mówi o tym, że dane nam jest znowu się po prostu, wiesz...
2: Za życia spotkać, nie? Bo nie wszyscy koledzy przeżyli.
3: Mamy to szczęście, że po prostu no, taka spirala jakaś nastąpiła, taka spirala historyczna, że po prostu, że gramy znowu ze sobą. Pewne rzeczy, które nie zostały wtedy powiedziane, byliśmy za młodzi, za głupi trochę też, zostały powiedziane teraz.
2: Dużo ego było w tym wszystkim, wiadomo, ja jestem liderem, ty jesteś liderem.
3: Dalej, przez ten rok była walka. Były takie sytuacje, że na dwa dni była lekka zima i po prostu, wiesz, było cicho, po czym był telefon z tej czy z tej strony typu, stary, masz rację, albo stary, przepraszam. Jedziemy moim Fiatem, trzeba zrobić sobie miejsce. Ja musiałem zrobić miejsce dla kolegów, bo wiesz, ja nie jestem łatwym liderem, nie?
2: Dobra.
3: Natomiast kurczę, po prostu bardzo doceniam.
4: No bo to, wiesz, że... jakby spotkało się parę, wiesz, Joshów Homów, nie? Na tej zasadzie.
2: To
4: no.
2: Tak.
3: I to czuło
2: ale
3: się...
2: w ogóle to, ta praca, którą wykonał Tymański, niesamowite, nie? Że po prostu ustąpił, wiesz, nie całe miejsce kierowcy, ale jednak posunął się na tym, że tak powiem.
3: Troszeczkę. Nieładnie, ale wiesz, się, Szymon Burnos, który jest też ciekawym bardzo wykonawcą, robi swoje płyty solowe i gra z paroma też wykonawcami tam.
2: Mówiąc krótko, to bardzo rokuje.
3: Burnos przecież powiedział Tymon, nie gniewaj się bardzo, ale po prostu, jeżeli chcesz zrobić produkcję, a republikację, no to po prostu będziemy stali patrzyć na ręce i będziesz robił te swoje rzeczy w studiu, które po prostu masz duże i masz swoje miejsce ciepłe, a my będziemy siedzieli obok, Ola będzie tam coś tam dosyłał. Jeżeli chcesz zrobić kapelę, to musisz po prostu tam zrobić miejsca. I ja dałem mu miejsca, po prostu powiedziałem, dobra, masz tutaj herbatę, wychodzę do domu, tak. I on siedział i dłubał. Ciął coś tam i tak dalej, przyniósł piosenkę jedną, drugą, trzecią i tak przedtem przy mu, przy płycie mu była ta sytuacja, że powiedziałem Szymonowi, Szymon, daj 20%, wiesz, a Szymon powiedział, tyle miałem wtedy, nie? No teraz Szymon dał dużo więcej i to samo było z Olafem, no myśmy dali dużo energii, naprawdę mam poczucie, że po prostu, no oczywiście musiałem się usunąć, powiedzieć, panowie, dawajcie te piosenki, był taki moment, że mówię, okej, okay, moi 7, 5, 6, 4, wchodzą na płytę numery, Olafa 4, Szymona 1, ale tu mój tekst po połowie, no wiadomo, że człowiek jest po prostu, jest człowiekiem i po prostu ego dalej buzuje, natomiast oczywiście. Musiałem się mocno posunąć, ale to zrobiło dobrze, bo powstali jacyś tacy Beatle, wiesz, nie? Tak mi się wydaje, że jest taki aspekt beatlesowski tej apeli, że ja mam świadomość, że jest tu paru wokalistów, paru liderów, paru świetnych wzorów i po prostu, no Boże, no,
2: ale jedno, przerwę
3: potrzebuję
2: ci.
3: Tego.
2: Przerwę ci. I to jest, widzisz, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo Tymański dawniej dawał sobie przerwać, a teraz, zobaczcie, zamilkł, ale chcę go zacytować.
4: Pamiętam z poranku.
2: Nie bez kozery.
3: Chłop jeszcze po prostu wodę, zobacz. To jest woda
2: nie bez kozery ci przerywam, Rychu, ponieważ Rychu powiedział piękną rzecz, że po tym, gdy zrobił miejsce dla reszty zespołu, dla innych komponujących, piszących teksty, produkujących, nagle odkrył coś, co właściwie było zawsze przed czubkiem nosa.
3: Ciszę?
2: To zespół jest geniuszem. Nie lider, tylko zespół. To tam, gdzie najfajniejsze rzeczy tworzą się na zetknięciu. Tam, gdzie płyty tektoniczne gdzieś ze sobą spotykają, gdzie się pojawiają wulkany, erupcje.
3: Wiesz, Mariusz, mówisz o Queens of the Stone Age, ale powiedzmy sobie szczerze, najlepsza płyta dla mnie osobiście to jest płyta Rated R, gdzie jeszcze zespół przypomina zespół. Okej, możesz powiedzieć, że Music for the Deaf, tak? A też tam jeszcze jest Oliveri i jest jeszcze zespół. Tam, kiedy po prostu Joshon wyrzuca zespół, wyrzuca Oliveriego, wiadomo za co, już jest tylko po prostu home i wiesz, no, i przydupasy, powiedzmy sobie szczerze.
4: Chociaż i tak dobrze się słucha.
3: Dobrze się słucha, ale ja to wiem bardzo dobrze.
4: Nawet byłem w tym roku.
3: Posłuchaj sobie po prostu płyt Lennona wczesnych. No. Okej, dwie pierwsze płyty są świetne. Posłuchaj sobie Lurida pierwszych dwóch płyt, trzech. Potem po prostu się dzieje, jest po prostu niestety upadek, ponieważ zespół daje ci to, że masz nie dwa dobre numery, a masz sześć. I to dzieje się z każdym wykonawcą. Wiesz, Bowie nagrywał płyty po prostu, wiesz, trzy gówniane, potem no dobrą, ale na tych płytach po prostu są z reguły dwie dobre piosenki, reszta to jest po prostu, to są filery. Dobry zespół nagrywa po sześć piosenek na 12 dobrych, bo masz gościa, który po prostu staje się powiedzieć, Tymon, nie gniewaj się, znamy twoje słowa płyty, ale to masz nie. Tu dwa, trzy numery świetne. Co mam z tym zrobić? Czy po prostu mam powiedzieć, wyrzucam mu to, czy dam mu zaśpiewać? I to jest zespół i dlatego po prostu ja raz pewnie się zadzwoniłem na Narodzkiego i poskarżyłem się mu na kolegów. Mówię, słuchaj, no, mówię, że po prostu, że jestem po prostu złośliwy, paskudny, że wszystko, że straciłem poczucie humoru, że to przestało być absurdalne, że teraz trzeba bardziej łagodnie opatulić i tak dalej, a Narodzki wesoło powiedział, Rychu, w późnym wieku postanowiłeś mieć zespół. Mhm. Jeśli mają Fiatem, no to daj im miejsce, po prostu się ciesz, że masz zespół.
4: Mówiliśmy o i płycie, i Polowirus, i waszej obecnej, najświeższej Unolowi Sparty, że tam można znaleźć ten taki tygiel, galimatia z tych gatunków. Trochę to obśmiewacie i tekstowo, i muzycznie, ale też nieraz jak się spotykaliśmy, to rozmawialiśmy o tym, czy nawet dzisiaj mówiłeś o tym, o wielkiej sympatii do Lennona, do Lurida. Na przykład powiadaliśmy, że super koncert był kiedyś, jak byłeś na występie Exodus zespołu, że było...
2: A to dobrze pamiętasz, że pierwszy zespół w życiu, tak? Znaczy pierwszy koncert w życiu.
4: Dokładnie.
3: Marek Gliński, pozdrawiamy serdecznie.
4: Tak. I ja w takim razie, nawiązując trochę do tego prześmiewczego też wydźwięku Kur, was chciałem zapytać, jakie są wasze guilty pleasure? Bo ja też zaznaczyłem tamten kawałek, że wpadł mi w ucho wiosenny szał, bo właśnie skojarzyło mi się trochę z takim disco, italo disco, coś jeszcze i tak dalej, bo jest to na przykład moje prywatne guilty pleasure czasami, że lubię się pośmiać, poskakać przy czymś takim. A jakie są wasze guilty pleasure?
2: Ja ci powiem krótko. Rzeczy. Ja nie mam takich rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę, bo ja od dawna się przestałem gniewać na to, że są inne gatunki muzyczne i że one, wiesz, bo jakbym punkowcem, nie? To wiesz, punk, no nie? Zamknięcie, wiesz, po prostu betonowy bunkier.
4: Kim oni są, tam ci co grają, to i to. Ci,
2: to banda frajerów, nie znają się przegrywy. Na niczym, po prostu tu jest muzyka, tu jest tekst, tak. To jest prawdziwe, nie? I w momencie, kiedy mi te wszystkie śmieszne zbroje spadły któregoś dnia i zobaczyłem, że mogę słuchać absolutnie wszystkiego, wodewilu, mogę słuchać reggae, mogę słuchać sobie muzyki poważnej, mogę słuchać jazzu. Przepraszam cię za to, Rychu, ale słuchałem jazzu. Wybaczasz? I wiesz, po prostu w związku z tym, gdy się tak otwierasz, to właśnie na dobrą sprawę już nic nie jest żenujące. No jesteś tak, poza tak, tym, tak, gdzieś. Tak mi się tak, wydaje. Tak. Więc ja takich rzeczy nie mam. Nie? Ja mogę słuchać wszystkiego i się wszystkim
3: cieszyć. Po prostu, bo ja często o tym wspominam, że miałem trochę po prostu łatwiejsze dzieciństwo niż muzycznie, niż moi koledzy pokroju Muńka, czy Grabarza, czy Bylewskiego, ponieważ miałem brata starszego i ja wiedziałem, że nie tylko glam rock rządzi, chociaż słuchałem bardzo
2: chętnie.
3: Wiesz co, to akurat dobra kapela, ale z przyjemnością słuchałem Slade, bo to była jedna kapela, która pisała własne numery. W przeciwieństwie do spółki Chin Chapman, to, znaczy on ci pisał też własne numery, ale dawali je Gary Glitterowi, Suzy Quattro i tak dalej. I Sweet i Slade bodajże. Slade pisali swoje numery. Natomiast wtedy wiadomo, że był i hard rock w postaci Led Zeppelin i Black Sabbath i Deep Purple, ale był też punk rock i ja po prostu, jako że brat mojego Tymona, brat mojego. Mój brat oraz... zaplątałem się.
4: Tak do niego mówisz.
3: Miał kapelę. Brat mojego wewnętrznego debila.
2: Mojego mnie.
3: Brat mojego wewnętrznego debila, Ryszarda, dobrze. Tak dokładnie.
4: To jest ten alter ego.
3: Grał kapeli The Question Mark. To była kapela podwórkowa w osiedlu we Wrzeszczu. Natomiast oni słuchali kurczę wszystkiego. Także...
2: Tymon, ego ci zanika. Musisz coś zrobić. Zanika ci Tymon.
3: Oni słuchali naprawdę dobrej muzyki. Były tam żenujące rzeczy. Ale no, ja nie będę nigdy w życiu śmiał się z Genesisów czy z Yesów nawet, słuchajcie, nawet z tego głosu śmiesznego Andersona, po prostu ja się nerwowałem. Yeah. Mało tego, i było Uriah Heep, prawda, i The Budgie było i tak dalej, dużo rzeczy bardzo, i był Zappa, też i był Clapton. Natomiast w pewnym momencie brat mnie zabrał na, i to już mówimy konkretnie, na gorączkę sobotniej nocy. I teraz uważaj, po prostu, bo w szkole było tak, że wszyscy mówili, stary, Bonnie M. No niestety to też mi się podobało, bo to było dobrze zrobione niestety. Frank Farian, wiesz, producent niemiecki, który wziął, wiesz, czarnych wokalistów i tak dalej, tęcerza.
4: Dzisiaj 70. skład, tak.
3: Dobry, no co mnie cudo piosenki, nie? Reggae, wiesz, Beatle grani fajnie, tak, wiesz, regowo. Natomiast, kurczę, poszedłem na Bee Geesów i podobało mi się to bardzo. Jestem fanem Bee Geesów. Przeanalizowałem Bee Geesów po prostu, wielokrotnie na wszystkie sposoby i myślę, że troszeczkę jesteśmy jak Bee Geesi. Wiadomo, że byli lepsi, no, wszystkie mieli lepsi, wiesz, lepsze paszporty, nie?
2: No, wiesz, ale my jesteśmy jednym z niewielu zespołów w Polsce, które śpiewają na trzy głosy, nie?
3: Ale Bee Geesi byli bardzo dobrzy, po prostu raz, że po prostu, że teraz byli Beatle, australijscy, którzy po prostu
2: się nie śpiewali. Czyli co, jesteśmy polskimi Bee Geesami,
3: mieli przesrane na granicy 14 płyt, których nikt nie w ogóle nie...
4: To musisz tak na płycie dać.
3: Nie słuchał, nie uważał i 15-16 płyta nagle po prostu tak zażarła, że za 3 lata wszyscy mieli ich dosyć. Potem, kurczę, udawali nie Bee Geesów, pisali dla Kenny Rogersa i dla Dolly Parton, a rzeczywiście ktoś powiedział: Bee Geesi, bądźcie Bee Geesami. Mhm. Dlatego my też będziemy kurami, ponieważ jesteśmy jak Bee Geesi. Mhm.
4: Chociaż nie wyobrażam sobie, że sam siebie będzie włączył Nickelbacka, ale...
2: No, widziałem wczoraj filmik, jak Nickelback wychodzi z koncertu. Gdzie to było? W jakiejś Estonii, czy gdzieś po prostu... Chcecie więcej Nickelbacka? A tam taka cisza. I oni się obrażają, wychodzą. Cudownie jest być w tym miejscu, kiedy już się nie obrażamy na publiczność, że coś robi albo czegoś nie robi.
3: Słuchaj, każdy, ktoś zrobił coś kiedyś zrobił szalnego. O Zappie się mówiło, że zjadł kupę. Powiedział, że to nieprawda. O Ozzy mówiło się, że wszystko, zjadł głowę.
4: Nietoperze
3: zrobił to naprawdę. O mnie mówiono, że na scenie skoczyłem gołą dupą na mikrofon. To prawda.
2: Ale czy ten mikrofon jest nadal tam w środku?
3: To jest ten mikrofon, do którego mówisz.
4: Na koniec jeszcze tylko chciałem, sam koniec. Wspomnieliście o dokumencie, jesteście z niego zadowoleni, bo ja go nie widziałem.
2: Ryszard Tymański, od razu zamknij się. Zamknij się. Ryszard Tymański skończył szkołę filmową w kategorii reżyser roku. I został tym reżyserem roku, jeżeli chodzi o mnie. Nie, inaczej. Rychu mówi... Film dokumentalny powinien mieć scenariusz. Ten film nie ma scenariusza, w związku z tym jest trochę trudny do oglądania dla kogoś, kto się na tym znaczy, i dla siedzącego obok mnie Tymona. I ja się z nim też nieco zgadzam, ale z drugiej strony na nic lepszego tych kur nie było stać, a chłopaki zrobili...
3: Kolosalną robotę, tak.
2: Znaleźli dużo archiwaliów. Niektóre rzeczy są od czapy, natomiast na pewno... Nikt nie postawił takiego pomnika tej płycie, a ta płyta była rzeczywiście dziwacznie się wpisała. Myśmy nie wiedzieli, co robimy. Nie? Myśmy nie wiedzieli, że robimy coś, czego ktoś będzie słuchał i ktoś powie: jak byłem młody i poznałem Mariolę, to wtedy słuchaliśmy tego.
4: Ja się nowe prechy sobie włączyłem. Tak,
3: wiesz, no, bardzo, że
2: to jest to fajny zapis tamtych czasów.
3: Ja mam też szczęście, że gdzieś tam o różnych moich gdzieś tam przejawach działalności z kolegami, koleżankami powstały chyba trzy dokumenty. No, o Totacie, dokument o miłości najlepszy z tego.
2: Tak,
3: i o kurach. Filip Dzierżawski, który jest psychologiem, zrobił film najciekawszy, bo chyba od początku wiedział, na jakim konflikcie oprzeć ten film, wiesz, no, konflikcie oczywiście scenariuszowym. Tutaj problem był taki, że Konsi Kuczyński oraz Jakub Knera mieli pieniądze i czas 20 minut na ten film i on właśnie zaczął się taki po prostu mały taki dokumencik.
2: Tak, to był reportaż na początku.
3: Trochę taki,
2: z
3: wiesz...
2: Z tego koncertu takiego wielkiego.
3: Powstał coś więcej i bardzo za to kolegów szanuję. Natomiast no, po prostu, no, kończąc szkołę, wiedziałem, że no, tak dokumentu nie robi się, wszystko dlatego, że po prostu, że nie możesz zrobić filmu o sześciu tematach. I to jest mój taki zarzut jakby znawcy, wiesz, kina, że film jest super fajny i ja oczywiście dobrze czuję, że film opowiada o fajnej historii, przyjaźni, jakieś tam walki z mainstreamem i tak dalej, czy tam współpracy jakkolwiek. I
2: no parę okazji... fajnych jest tych archiwaliów, nie?
3: Dobre archiwalia, Bernard Passen. Natomiast po prostu ten film nie zrobił, dlatego, że po prostu, no, że jak masz sześć tematów, to troszeczkę po prostu jest to wszystkim o niczym.
2: No, dobra.
3: Słuchaj, dla fana będzie na pewno czymś bardzo...
4: A chętnie mu zobaczył właśnie.
3: Będzie czymś inspirującym, bo tam są świetne momenty. No, żeby zrobić dobry dokument, trzeba naprawdę, kurczę, wiesz, oddać krew, wiesz, i...
2: A czasami trzeba spędzić 4 lata w jednym pomieszczeniu z osobą, którą filmujesz, nie? I wybierasz z tego...
3: Tak. Tylko. A nie 6 dni, tak? Ale natomiast po prostu bardzo się cieszę z tego, że to powstało, tam też dało dużo po prostu napędu, energii, wróciliśmy na tory właściwe.
4: No, ale wiecie, to jest w ogóle kawał historii, przecież płyta była w 98?
3: Tak, 8, tak.
2: W 7 nagrywano.
4: Tak, czyli mundial we Francji. Życie czasami przeliczam na mundiale.
2: Ale były dziewczyny.
3: Jeszcze raz chciałem to powiedzieć, że dla mnie wielką przygodą jest to, że mogę z kumplem, z przyjacielem znowu działać na scenie, że mam kogoś, kto mnie odciąży, kto powie dowcip wyraźnie ode mnie, być zrozumiany, bo ma dykcję lepszą.
5: Lele.
3: Też powiem tak, Maleczuk wysoki jest, także ważne. No. Trochę słabszy.
2: Jednak to jest ważne, wiesz, okazuje się.
3: Zawsze mogę go zepchnąć, bo jest trochę słabszy fizycznie. Nie, żartuję, oczywiście. Nie, słuchajcie, drodzy państwo, no po prostu jest to cudowne, że Olaf jest znowu ze mną i że piszemy numery. No nie jest łatwo znieść obok siebie kogoś, kto po prostu, kto jest równie utatowany, responsywny, ma fajny wokal bardzo i jeszcze przy okazji masz dwóch młodziaków, którzy po prostu są lepsi muzycznie od nas, więc doceniamy to, cieszymy się z tego, jak długo nam starczy energii, zobaczymy, natomiast mamy plan zrobić parę dobrych płyt.
4: To wyprzedza moje pytanie, czego wam życzyć, nie, na tej zasadzie.
3: Zdrowia! I życia! I białka!
2: A o resztę potrafimy sami zadbać.
4: Dokładnie tak. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, niezłymi gośćmi Rock Radia. Dziękować.
2: Dziękuję bardzo.
4: Marzysz Tramaszczyk też dziękować.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.

0: niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: A naszymi patronami i patronkami innymi są Ciepły z miejsca, Grzegorz Hatala, czyli twój instagramowy pan od podatku. I mógłbym tak jeszcze długo wymieniać.
2: No dalej, dalej, dawaj.
1: Dobrze. Magenta, Jean-Claude i Bubciu, czyli legendy z Wizewa.
3: Brawo, tak.
1: Grzegorz Kyc, lepszy niż nic.
3: Mm-hmm. Klasyk.
1: No i się trało.
2: Sporo.
1: No,
2: ale nie bluzgać?
1: Właśnie, ja to wypikam.
2: Okej. Okay.
1: Więc można w chuj. No, zacznijmy w ogóle od tego, że w studiu Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu.
4: Cześć. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: I mam do was takie pytanie na początek. Dlaczego Jędrzej jeszcze nie pokazał dupy?
2: No my czekamy cały czas, nie, sami nie jesteśmy pewni, czy
3: to jest ciekawe, tak, bo my czekamy, też ludzie, którzy płacą, to znaczy ci konkretni patroni, bo to nie Jędrzej, tylko ludzie, którzy to kierują do Jędrzeja. Ludzie miesiąc w miesiąc płacą jako patroni, a Jędrzej jest strasznie pruderyjny, to prawda. Znaczy dla nas to jest, jakby im dłużej Jędrzej nie będzie pokazywał dupy, tym więcej pieniędzy dla nas, a jesteśmy zakłani, więc to jest super.
2: Ja bym już na samej przyzwoitości pokazał, nie?
3: Tak.
2: W tym
3: taka
2: momencie.
3: Presja też trwa. No. Znaczy mnie nie trzeba prosić dwa razy, nie?
1: A wy wiecie, kim jest Jędrzej?
3: Nie, tak zupełnie serio, to nie. Aha, czy na przykład wiemy, czy to będzie przyjemne, czy nie, to się już stanie.
1: No w ogóle, tak jakby kim jest to
3: podejrzewam, no. Nie, ale obstawiamy, że to mężczyzna.
2: Ostatnio widziałem taką rolkę, jak raperowi Słoniowi krzyczeli z publiczności, żeby pokazał dupę, to jest częste w ogóle. Tak. Nawet Dwa Sławy nagrały taką piosenkę, Pokaż dupę ostatnio, którą grają wtedy, kiedy zaczyna się ten...
1: Happening.
2: Te okrzyki z dołu. No i tam Słoń rzeczywiście powiedział, że będzie, bo to było na Juwenaliach, że będzie musiał pójść do dziekanatu chyba i do władz uczelni, bo...
3: O zgodę.
2: Nie, żeby zgłosić tych studentów. Co
3: no to Słoń żartował, a kilka dni temu Grabarz z Piżamy i Strachów się bardzo zbulwersował tym, że tak gdzieś krzyczano na jakimś koncercie, że było dużo młodzieży i że to jest nie do pomyślenia i że on prawie zszedł ze sceny. To jest punk rock, co?
2: Kiedyś była taka dyskusja na forum kultu, że jakby czy należy krzyczeć Kazik grać kurwa mać. Nie? W sensie, no, czy to jest punk rock fajnie jego, czy jednak to są jednak panowie, których nie znasz, więc może jednak zamknięcie mordy z takimi odzywkami.
1: No, biorąc pod uwagę, że muzycy kultu strali na talerz, no to myślę, że nie powinno ich to
2: ale to raz.
1: No ale porządnie.
2: No tak.
3: No raz, o którym wiemy, nie?
1: To jest
3: długa historia.
2: Do książki trafiło, do literatury.
1: Tak, jak duża jest szara strefa defekacji na talerz.
3: Naczynia.
1: Tak zwane, to są
2: polskiej muzyce.
1: Ciemne liczby. Tak zwane.
3: Tak, to był straszny problem w latach 90.
2: Tak. Panie w kuchniach się nie wyrabiały.
1: Nie mogły to szorować.
2: W hotelach po prostu, co nie wiesz, jak przyjeżdżał Lady Punk czy coś.
3: Dlatego takie wzięcie miały te takie jakieś arkoroki, te takie brązowo-przeźroczyste.
1: Tak, na nich nie było widać.
3: Nie było, oczywiście.
2: Psychologiczny wątek, prawda? Wyjaśniliśmy.
3: Trochę młodzieży trzeba powiedzieć. Coś.
1: W ogóle ja od 3 minut próbuję powiedzieć, że... Ale to bardzo dobrze. Ja właśnie liczyłem na taką rozmowę.
3: Tak jest lepiej, nie?
1: Tak, oczywiście, że tak. To w ogóle nie będzie to w żaden sposób uporządkowane i ja jestem wielkim zwolennikiem tego.
3: Super.
1: Ja chciałem powiedzieć, że podcastex, który tworzą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, to jest podcast.
2: Tak jest.
1: Tak. Który to traktuje o latach 90. i zerowych, natomiast nie w sposób taki nostalgiczno-romantyczny, tylko wy dekonstruujecie tę dekadę, omawiacie rzeczy i zjawiska związane właśnie z tamtymi czasami. I podcastex to jest wasza główna, ale to nie jest wasza jedyna działalność, dlatego że wy nagraliście również dla zaprzyjaźnionego z Rock Radiem Radia Tok FM podcast lub czasopisma.
3: A tak? To jest jakoś powiązane?
1: No.
2: Mają zgodnie, mają posyć.
1: Jest to kapitał po prostu wspólny. Czy polski...
3: Zakładowy.
1: Zostanie
3: oczywiście,
1: w sferze niedomówień. Nie, to jest od światełek, ten pilot, a to jest od klimatyzacji.
2: Ja wyłączę klima, bo jest strasznie zimno, proszę państwa, w tym studiu.
1: To jest tętno pulsu, tak? Na żywo, tak. Jak piknie, to wtedy się zamknie. Za chwilę powinno się... Jeszcze raz może piknie, na wszelki wypadek.
2: O, proszę bardzo. strasznie mi, proszę Państwa, wiało prosto w ryj. To jest doświadczenie agorowe w ogóle, no, które miałem od zawsze. Pracowałem tutaj kiedyś w agorze. A, przepraszam, nie wiadomo, czy Rock Radio to jest agora, czy nie. To, nie mówimy o tym tutaj.
1: Nie, no mówimy. Okay. Mówimy jak ja to zawsze podkreślam z dumą.
2: Okej, okay, no więc pracowałem tu kiedyś i w takim miejscu, które teraz jest remontowane w newsroomie na dole i tam tak były biurka postawiane, że wentylacja nam napierdzielała w oczy po prostu i miałem co chwila czerwone gały, proszę Państwa.
1: Ja mam, ja mam taki problem, że jak za długo posiedzę w klimatyzacji, to mam coś na kształt takiego jakby zapalenia pęcherza. Znaczy czuję, że mi się chce, a mi się nie chce. To jest najgorsze uczucie ever. Nie polecam tego nikomu.
3: To znam to. To może być też związane z wiekiem, nie? Ale to nie wypominając ci absolutnie. Znaczy, my za 10 minut będziemy szli siku, no umówmy.
2: Ja będę siedział tutaj.
3: Jestem zacyfnikowany przez niego.
1: Biorąc pod uwagę, że to i tak będzie zrobiony remont, to myślę, że jak nawet coś tam skapnie, no...
2: Można stać w kącie.
3: A, czyli to jest ta teoria skapywania, tak? To
2: precyzyjnie to, tak? Dobrze, tam akurat jest taki nocniczek, zobacz tutaj.
1: O, pas, a tylko, że on jest z dziurą, wiesz? Bo to jest kloszo dla mnie, tak naprawdę.
2: Ale cały problem jest z dziurą.
1: No w sumie faktycznie, że będzie
3: remont. Taka jego uroda.
1: No, no więc tak, lub czasopisma. Trzy czy cztery sezony były lub czasopism?
2: Trzy.
3: Tak, bo jeszcze był prezydencki podcast dla Toku.
1: A faktycznie. Tak. No. Też go słuchałem, tylko wyrzuciłem z pamięci ten fakt słuchania. Bo ja na polityce tak się średnio znam. I to
3: a
1: to
3: my też. Tak?
1: To w niczym nie przeszkadza.
3: Próg jest nisko.
1: I też macie na swoim koncie dwie książki z cyklu Polskie Milenium. Przeczytane.
3: Tak, super.
1: No, naprawdę, to są dobre książki.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A jak się okazuje, nie każda książka, która traktuje o latach 90. jest z miejsca dobrą książką.
3: No, no.
1: Ale nie chcę tutaj szkalować Pigałta i Przemka Korso.
3: Kurczę, no, ładnie jest wydane.
2: Bardzo ładnie wydane.
3: Tak, żeby mówić dobre rzeczy o ludziach, to jest bardzo ładnie wydane. Tak. Ładniej niż nasza. Nie chcę tutaj cisnąć naszego wydawnictwa, ale fakt faktem.
1: No, biorąc pod uwagę, że ja akurat jej słuchałem i waszych książek też słuchałem, to jest to ogromna różnica, jak jest wydane.
3: Są tacy ludzie, którzy kupują fizyczne książki i
1: są takie świry.
3: Tę introligatorską maestrię. Nie, jest faktycznie ładnie wydane, no bo to chyba widziałeś, może przynajmniej widziałeś, tak, że to imituje kasetę VHS.
1: Tak. No i jest też bogato ilustrowana.
3: Pewnie.
1: Dobra, ale my tu nie mieliśmy ich szkalować, bo...
3: Nie, mówimy, że jest ładnie wydane.
2: Ładnie wydana i to tyle dosyć.
1: Jest to książka, po prostu. Tak. I teraz tak, na chwilę was rozłączę, to znaczy w sensie, że nie będę was przez chwilę traktował jako
2: kolektywu.
1: Jako kolektywu, właśnie to chciałem powiedzieć. Tak? Tak zwanej świętej dwójcy. Bartek, ty prowadzisz również blog Liczne Rany Kłute.
2: Tak, prowadzę, to jest dużo powiedziane. No, tam
1: on istnieje, tak?
2: Istnieje, ale no, podcastek jest dość zajmującym tematem. Więc...
1: I masz też na swoim koncie współpracę z największymi portalami tak naprawdę. Gazeta.pl, Onet, tak WP jest. I Noise.pl. I też masz na swoim koncie taki cykl Szczerze z YouTuberem.
2: O Jezus, tak. Tak. Strasznie dawno.
1: Tak, i powiem ci, że to oraz Liczne Rany Kłute to było moje pierwsze zetknięcie z twoją twórczością. To były te czasy.
2: Okej. Okay. No. Jest mi bardzo miło, chociaż nie widziałem tego bardzo dawno, tych rzeczy, które tam się działy w tych wywiadach, więc wolę tam nie wchodzić na wszelki wypadek. Nie mam na to wpływu. To nie jest mój kanał, to jest kanał agorowy, ale niech tam se wisi i może niech tam już nikt nie zagląda. Chociaż nie wiem.
3: Nie, fajne to było. Ja to było. Pamiętam jako ja widz.
2: Ale ty też byłeś 10 lat młodszy wtedy. Więc
3: byłem.
2: Byłeś fanem moim.
3: Plus, tego momentu nie zaliczyłem w życiu, ale znaliśmy się już wtedy i podobały mi się te wywiady. Ale czy do tego wracam, nie widzę powodu.
2: No ja też nie, tutaj się nie dziwię absolutnie. No.
1: A ty, Mateusz, z kolei masz na swoim koncie współpracę z Dwutygodnikiem, z Czasem Kultury, również z Gazetą.pl, Onetem i WP. Założyłeś portal Pop Moderna i blog Popland. I ja właśnie chyba z Pop Moderny tak naprawdę zacząłem ciebie kojarzyć.
3: Okay.
1: No a później się okazało, że doszło do tak zwanego scalenia, można powiedzieć.
3: Szczepienia.
1: Tak.
2: Nawet. Cudowne dziecko. Tak. Dwóch dziennikarzy.
1: I to jest ten moment, kiedy ja bym chciał powiedzieć to, o czym wam mówiłem przed rozpoczęciem rejestracji dźwięków kuchni naszej tutaj agorowej, że ja miałem duży problem z przygotowaniem się do dzisiejszej rozmowy, dlatego że ja was po prostu za dobrze znam, to znaczy za dobrze znam waszą twórczość i ja z jednej strony chciałem, żeby to nie było powielanie pytań i odpowiedzi, które padały w Q&A, w podcasteksie, a już dwa takie Q&A się odbyły, z tego co kojarzę. Po drugie, żeby to było też interesujące dla słuchaczy, którzy nie znają waszej twórczości, a po trzecie, żeby to też nie było takie, ja bardzo nie lubię takich podcastów, w ogóle nie lubię takich sytuacji, w których spotyka się spotykają się osoby, które się dobrze znają na czymś, albo siebie dobrze znają i się w tym sosie kiszą i to jest kompletnie takie nieinkluzywne, takie, że słuchacz, który jest dla nich obcą osobą i która ich nie zna, jest niezaproszony do tej rozmowy. I to jest w ogóle problem wielu podcastów, mam wrażenie, że one nie zapraszają słuchacza do tego, żeby wniknął w ten temat, tylko oni po prostu stoją sobie w kółku, żartują, to jest takie bardzo insajderskie, a ja jako słuchacz, który nie jestem ich kumplem, to myślę sobie, no dobra, to w sumie jestem tu niepotrzebny.
2: Dlatego zaprosiłeś panią Stefę z Grudziądza, która zaraz tu wejdzie, a ty znikniesz. Ona was w ogóle nie zna i będzie to bardzo świeże po prostu.
3: Tak, będziemy testować. Ale to ciekawe, ciekawe, bo tak się zastanawiam. Ciekawe, czy ktoś, kto nie jest naszym... inaczej. Kto nie jest twoim jakimś diehard słuchaczem, że słucha wszystkiego, co robi Kaleta, i ktoś, kto nie jest naszym słuchaczem, jeszcze został. Na przykład, nie? Po tym, co zrobiliśmy przez ostatnie tam 10 minut.
1: Ja myślę, biorąc pod uwagę to, co ludzie piszą, wasi słuchacze piszą w komentarzach, to myślę, że taki strumień świadomości, który tutaj uprawiamy, on jest oczywiście jakoś tam na jakimś szkielecie rozpięty, ale ten szkielet, umówmy się, nie jest jakimś, to nie jest najsilniejszy.
3: To jest chrząstka bardziej,
1: tak,
3: nie?
1: Tak, raczej tak. Chitynowy pancerz.
3: Półpancerz praktyczny.
1: To moim zdaniem właśnie wasi słuchacze oczekują tego typu wywodów. Zresztą nieprzypadkowo podejrzewam, że od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu po tym takim właściwym odcinku Podcasteksu, wy pozwalacie sobie na takie bonusy tak naprawdę. I ja jako słuchacz zawsze się świetnie bawię, kiedy słucham takich waszych w sumie półprywatnych rozmów tak naprawdę, niezwiązanych często w ogóle z tematem danego odcinka.
2: No bardzo prywatnych ostatnio nawet, nie?
3: Ostatnio bardzo, bardzo intymnych, takich bardziej, takie internal rozmowy, dosłownie, ale wiesz co, niektóre z tych fragmentów to są rzeczy przypadkowe, to znaczy nagrało się nam coś w trakcie przerwy w nagrywaniu odcinka i potem się okazuje, a może... troszkę być może podczyszczone, bo tam są rzeczy jakieś kryminalne. To faktycznie się tak zdarza, a czasami tak sobie bleblamy już celowo pod tę scenę po napisach i cieszę się, że tak to odbierasz, bo faktycznie chyba ludzie mają takie wrażenie, nie, że to jest troszeczkę jeszcze bardziej za kurtynką. My nie jesteśmy jacyś, może jesteśmy hermetyczni czasami, ale też jesteśmy dosyć mało spięci w trakcie rozmowy, więc jakoś pod tym względem zapraszamy, a tutaj jest faktycznie już taka prywata i czasem się tam wsączy coś, co my sobie powiedzieliśmy w ogóle nie planując tego publikować. No.
2: To jest być może w ogóle, my tam się silimy na te długie podcasty, do których się przygotowujemy wiele dni i tak dalej, gdybyśmy po prostu puścili, wiesz, kamerę i zaczęli mówić o związkach na przykład, nie o relacjach, o chłopów.
3: To się tak, o związkach, o inwestowaniu, o technologii, to się tak skończy. Ja bardzo zazdroszczę w ogóle, tak się przyglądam tej podcastosferze, niż bym słuchał jakoś specjalnie, nie? No, ale wiadomo, że to trafia do ciebie, jakieś rolki i tak dalej, i tak sobie myślę, ja pierdolę, po prostu tydzień pracy nad odcinkiem, nie? Czy jeden, czy drugi, bo się oczywiście wymieniamy, a ci siadają, panie tego, a co tam ostatnio ta doda, nic, po prostu jakiś koszmar zero, zero.

0: wiem.
1: Wiesz, my tak naprawdę, ale są tacy naturalci, jak na przykład żurnalista, co nie? Już pomijając kwestie kryminalne i tak dalej. Czy dobre, czy niedobre? No właśnie, ludzie tego słuchają, no bo to nawet nie jest pomysł, tak? Tylko to po prostu był sposób, w jaki on rozmawia z ludźmi, że daje im powiedzieć literalnie cokolwiek, tak? I to trwa przez 3 godziny. No, po prostu działa, tak? Zwyczajnie, no nie? I to też należy... Ja jakoś tam to... nie poszedłbym tam w życiu, no nie? I dziwię się niektórym, że chodzą, ale ja to jakoś tak doceniam, no bo to jest taki trochę, może nie talent, to jest za dużo powiedziane, ale przecież może naturalny talent to jest dobre określenie, nie? Że po prostu gadasz, no i nie każdy w ten sposób by się przebił, bo tych wywiadów jest sporo jednak w sieci, co nie?
2: Tak, chociaż wydaje mi się, okej, być może się nie znam na internecie i historia to zweryfikuje, ale wydaje mi się, że ta jego wolta z tym odkryciem twarzy, już pomijając wszystkie inne aspekty jego działalności, że to nie będzie dobre.
1: Nie, absolutnie nie. No. To był gość, który miał w opisie na Facebooku, nie wiem, ma cały raz napisane Hank Moody współczesnego świata. To po pierwsze.
2: Jeśli się okaże, że Piotr C. to również on, to wyjadę z tego kraju pięknego naszego.
1: No, w każdym razie tak, to nie będzie dobre dla niego, dlatego, że to jednak jakoś tam być może działało, że to była jakaś taka tajemnicza postać poety.
2: Tak, że możesz tam wstawić jakąś twarz, tak, nie? A teraz to ujednoznacznienie jest jednak tak bardzo płaskie, to jest w połączeniu z jego jakąś niespecjalnie wysoką wydolnością intelektualną.
1: Mateusz.
2: Obrażamy osoby.
3: Pięknie określone. Mm-hmm.
1: Ja tam wstawiałem twoją twarz, Mateusz, do niego, jak zawsze słuchałem.
2: I tylko słuchałeś w trakcie słuchania?
3: Czy było rozciąganie Małysza?
1: Teraz jest. Państwo tego nie widzą, ale...
3: No, magia radia. Teraz wyobraźni.
1: Słuchajcie, proszę państwa, wyłączyłem klimę i teraz jest mi za ciepło, wiecie? To jest paradoks klimy, słuchajcie, nie?
2: Ale wiesz, że można regulować temperaturę jeszcze,
1: nie? Ale to bardziej mi wkurza, że na mnie leci to zimno dokładnie, nie? Ale to zobaczymy.
3: To możemy zrobić jak w siatkówce przejście po prostu, po jakimś tam serwie.
2: Tak. Jak w siatkówce nie odbierasz, no to strata przejście.
1: Smoka wejście, oczywiście.
2: Możemy się zamienić w ogóle. Ja jestem w bluzie, więc spoko.
1: Zobaczymy.
2: Z marzluchem.
3: Otworzyło się, dobrze, dobrze, bo to państwo tego nie widzą, ale w tym momencie się taka skrzynka z klimatyzacją.
1: Technika się dzieje.
3: Tak, z klimatyzacją, ona ma taki daszek i on tam się, taka klapa to jest, tak?
1: Świetna audycja.
3: Tak,
2: no nie każdy Polak wie, nie?
1: Także będzie teraz same wiało, ale proszę bardzo, kontynuuj.
3: Dobra, czyli my już trochę poszkalowaliśmy tego żurnalistę.
1: Tak, klimatyzację.
3: Dobra, w ogóle najlepsze jest to, że ja przeważnie taki wstęp robię w 40 sekund, a mamy 18 minut, ale bardzo dobrze. Dlatego, że...
1: Masz mniej roboty?
3: Nie, znaczy ja będę miał więcej roboty przy montażu tego, ale to spokojnie, bo to jest ja się, znając waszą twórczość, ja się dobrze wiedziałem, na co się pisze,
2: no tak.
3: Więc ja będę po prostu montował do 4 nad ranem, ale z uśmiechem na ustach.
2: Z uśmiechem, bo teraz zacząłem mieć wyrzuty sumienia, miałem proponować, że może my to zmontujemy, albo Krzysiek Tubilewicz, nie, jeśli się zgodzi.
3: Da się radę na czwartek?
2: Nie, bo on jest teraz wyjechany, na urlopie.
1: To co obiecujesz?
2: No, myślałem, że później.
3: Nie, ja bym nie chciał mieć takich ghost montażystów po prostu, tylko ja w sensie wolałbym się z tym źle czuł, tak? Chodzi mi o to, że ja w ogóle prawdopodobnie ze względu na swoje niezdiagnozowane OCD i Aspergera też, chociaż bardziej OCD w tym wypadku, to ja podchodzę do montażu dźwięku z po prostu jubilerską precyzją i nie ma tam w tych podcastach, w tych audycjach, które przygotowuję, no mogę powiedzieć, żadnego przypadkowego dźwięku.
1: Nie ma ekania?
3: Nie ma.
1: Okay.
3: Nawet powiem wam taką ciekawostkę, że kiedyś tutaj był pewien człowiek związany z filmem, który się nie cały czas, ale w takich, no może kluczowych, w niektórych momentach się jąkał. I ja tak zrobiłem.
1: Andrzej Wajda.
3: No, on wtedy już był... Już wtedy byłaby dość poważna techniczna przeszkoda przed zaproszeniem.
2: Był nieaktywny.
3: Tak, nieaktywny.
1: Trochę nekromancji. Tak.
2: Czyli Zanus. No i dobra.
3: No i po prostu zrobiłem tak, że się nie jąkał.
1: Nakrzyczałeś na niego.
3: Tak.
1: Przestał się jąkać.
3: Stary, weź. Dalej,
1: tylko mów, no dobrze, przepraszam.
3: Mów normalnie.
2: Jesteś
3: w radiu.
2: Właśnie, to jest radio, nie? Jakiś standard jakikolwiek. No, to nie jest przyczepa na planie.
1: Jeszcze pisał lewą ręką, Kuba mu po prostu związał tę rękę z tyłu. Nie, pisz prawo normalnie.
2: Tak. Linijka, te sprawy.
3: No tak, klęczenie na grochu.
1: Trochę dyscypliny, nie?
2: No polskie gimnazjum.
3: No więc to jest w ogóle wstęp do wstępu tak naprawdę przez cały czas. To powiedziałem, że miałem trudność w przygotowaniu się do tej rozmowy. Dobrze, moi drodzy, to teraz możemy zrobić...
1: My jesteśmy podcastek?
3: Tak, lecimy. Nie, to jeszcze, my się jeszcze nie rozkręciliśmy.
1: Okay, okay.
3: Podobny w ogóle poziom takiego szaleństwa był, kiedy kilka tygodni temu tutaj przyszedł Bartek Zalewski.
1: Zawodnik, no.
2: No, nawet bym się obawiał określenia tego podobnym poziomem, bo mieliśmy styczność z

0: Bartkiem pozdrowienia. No i to jest człowiek absolutnie szalony.
1: Człowiek
0: my jeszcze, tak, my jeszcze jakoś trzymamy czasami.
2: Tak, ja go nie znam tak za dobrze osobiście, więc nie mam tutaj żadnego, ani nie jestem zależny od niego, nie wiem, zawodowo, więc nie mam żadnego interesu w tym, żeby się mu podlizywać. Uważam bez kitu, że to jest w polskim showbizie topka najbardziej błyskotliwych osób i to taka ścisła topka.
0: Ja bardzo
2: najszybciej myślących, po prostu kojarzących.
1: No ja na początku rozmowy z Bartkiem próbowałem go doścignąć w tych jego... No. Natomiast ja odpadłem po pierwszym okrążeniu.
2: Ja nie wiem, jak się tak żyje. Znaczy, nie wiem, jak się tak żyje, kiedy cały czas masz te... Nie wiem, być może tak nie jest poza wywiadem, być może on cię uspokaja, ale jeśli tak jest cały czas, to po prostu to jest jakaś pęd myśli. Te miechy cały czas tam mielą.
0: A czy ktoś nam nie mówił ze środowiska, że nie, no to zalew tak, nie? Że tak jest po prostu, tak prywatnie. Chyba nie. Nie wiem, czy to nie było. Dobra, nie będę tutaj wyciągał, ale możliwe, że
1: można
0: tak.
1: Wiem, że można te stany indukować, tak? Tylko, że to nie jest tanie i...
0: To chyba też już nie jest jego przypadek, bo on o tym też mawia czasami.
1: Ja nic nie sugeruję.
0: Ja wiem, ale on chyba był rozrywkowy. Mówię to jako widz jego stand-upu tam różnych rzeczy w przeszłości. I tak, i rzeczywiście nie mamy w tym interesu. Też bardzo lubiłem jako stand-upera i w końcu go poznaliśmy, bo byliśmy u niego w podcaście, który robił dla...
2: Dla firmy.
0: Dla WP.
2: Z Niemiec firmy.
0: I jak usiedliśmy, to sobie kurwa, to się dzieje cały czas, to znaczy, tak właśnie będzie. I potem też stwierdziłem, nie, kompletnie jesteśmy w ogóle niezabawni, nie ma sensu, więcej nie idziemy do takiego dobrego stand-upera. Jak Pontewski będzie miał podcast, to ja nie idę, to idź sam.
1: Tak, tylko, że w momencie, kiedy komik prezentuje taki bardzo abstrakcyjny humor, to też będąc jego rozmówcą i chcąc go trochę, powiedzmy, dogonić. No, ciężko dogonić zawodowego komika, nie będąc zawodowym komikiem, tak? Ale chcąc dotrzymać mu kroku jakoś tam, bardzo szybko się okazuje, że on po prostu w tym swoim dowcipie krąży kompletnie nieprzewidywalnymi ścieżkami i ja w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, no nie będę próbował być równie zabawny, bo to się nie uda prostu. Więc zmieniłem trochę strategię, ale dobra.
0: Zacząłeś być bardzo smutny.
1: Tak.
0: I ostentacyjnie niezabawny.
1: Tak? Otóż to.
2: Nie śmiałeś się z niczego, co powiedział.
0: Nie. Zabić jego humorek. Tak, tak.
1: To było, się okazało nieskuteczne kompletnie.
0: No wyobrażam sobie. To jest ciekawa bardzo postać.
1: Gośćmi, niezłymi gośćmi Rokradia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Twórcy podcasteksu i ja nie planowałem, że my zrobimy pierwszą część ze wstępu tej rozmowy, ale tak się stało. Bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę.
0: Super.
2: I jeszcze 6 godzin.
1: Warto było tę drugą kawę wypić, dlatego że ja teraz czuję, że rzeczywiście jestem w takim optymalnym tym.
2: A, co jeszcze tam?
1: Dobrze, proszę bardzo, Bartek, czuj się jak u siebie w domu. Naprawdę.
0: A co, to teraz będzie muzyka?
1: Tak, teraz
0: proszę
1: będzie
0: Państwa,
1: muzyka.
0: Nickelback, Rockstar.
1: Wiesz co, nie, teraz może być na przykład ten WW, papierosy i gin. Albo na przykład, no nie, budka suflera, Cień Wielkiej Góry na przykład.
0: Dobrze,
1: no, nie?
0: piąty bieg?
1: Piąty bieg nie. No na przykład co może być? Taki
2: wiecie,
1: Ira, mój dom.
2: Że w zespole WW śpiewa Wojciech Waglewski, taki z okoliczności?
0: Jest,
1: tak. A on nie odszedł ostatnio z WW przypadkiem?
2: Wygląda jak paździoch, to tyle wiem o nim.
0: Jakuba Żulczyka chyba, tak?
2: Coś tam kojarzymy.
1: Już za chwilę z chłopakami z podcastekstu porozmawiamy trochę o rozwoju. O. Ale nie to, nie że nie coaching czy coś
2: samo
1: takiego,
2: rozwoju.
1: Tylko. No dobra, to
0: dobrze.
1: Jest, będziemy tutaj, że tak powiem, co to będziemy robili?
0: Pitrasić.
1: Otóż to. W studiu Kuba Kaleta, a także Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli ludzie, którzy stoją za podcastekstem.
2: Siema wszystkim.
1: Hej.
0: Cześć. Yo, jak Patrick Texas.
1: Witają się raperzy?
0: O, no tak. No to ci z Pomorza. Co to mówił? Spinacz, nie?
2: Spinacz, tylko że to było ironiczne.
0: Tak.
2: Wspaniałe.
0: Tak, to było ironiczne.
2: Wspaniały kawałek telewizji.
1: No. W tej audycji padnie i pada dużo żartów, które są zrozumiałe raczej
2: dla słuchaczy.
1: Prawdopodobnie tak, ale to jest bardzo przyjemne. W ogóle, no więc dobra, o rozwoju. Moi drodzy, dobrze. To będzie teraz takie poważne pytanie z grubsza.
0: Tak.
1: Dlatego, że tak, podcastekst działa od roku 2021 i ja w zasadzie od samego początku niemal też was słucham, bo odkryłem was, kiedy na koncie mieliście raptem kilkanaście odcinków i od tego czasu...
0: Czyli ty jesteś true.
2: True gracz, no.
1: Dokładnie tak, więc gdyby ktoś mnie spotkał w waszej koszulce albo w majtkach na ulicy i powiedział, tak, to wymień tematy trzech odcinków, ja bym wtedy powiedział.
0: Szybciutko, nie?
1: No.
2: Super.
0: A trzech pierwszych byś wymienił?
1: Trzech pierwszych. Pamiętam, że była Edyta Górniak na pewno gdzieś tam na początku. Był w ogóle też odcinek o programie Ziarno.
0: No, ale to już później.
1: Tak. Był też odcinek o maratonie uśmiechu, o śmiechu warte.
0: Był wywiad z panem Tadeuszem.
1: Tak. Był wywiad też z panem Krzysztofem Marcem o TikToku.
0: Tak.
1: No nie?
0: Był też
1: odcinek, który mnie mniej interesował, bo mniej, dlatego że ja się sportem tak jak polityką interesuję. Był o mundialu. Którym? Francja 98 prawdopodobnie.
2: Był.
0: No Francja 98, Euro 2000, to był drugi albo trzeci odcinek. Jeszcze był kosmiczny mecz na początku.
1: Tak, i był też odcinek, kilka, to była seria tak naprawdę, taka rozciągnięta w czasie, o One Hit Wonders i o dziwnych okładkach płyt.
0: A tak, mieliśmy takie próby z wizualnym materiałem. Tak, to są ja nie wiem, jak to dla państwa będzie, ale
2: tak,
0: świetne,
2: tak myślę właśnie.
0: Zróbmy dalszy ciąg taki, że Kuba przez godzinę wymienia wszystkie.
2: Odpytujemy Kubę z każdego odcinka.
1: Ja będę siedział i będę sobie po kolei przypominał patronów i patronki.
0: Aha. O, albo.
2: No jeszcze tak, był ten Jakimowicz był.
0: Rywin Gates.
1: Tylko, że Rywin Gate to już było późniejsze.
0: Tak, to już byliśmy dojrzałym podcastem. Tak.
1: No dobra, no to dobrze, więc teraz tak.
0: Rozwój.
1: Macie na koncie ponad 200 odcinków w tym momencie.
2: No jeszcze.
1: Ale jak to będzie leciało, to... A poza tym było jeszcze kilka takich odcinków nienumerowanych.
0: Tak, więc
1: przyjmijmy, że ponad 200.
0: Pan wie, co mówi,
1: około 200. Mhm. I kilka dni temu minęła czwarta rocznica publikacji waszego pierwszego odcinka. Dlatego, że pierwszy wasz odcinek, jak twierdzi Wikipedia, a nie wiem, kto tam pisał ten artykuł, czy Krzysiek na przykład tam Tubilewicz pisał.
0: Nie. Zrobimy w ogóle z Krzyśka osobę, która za wszystkim tu stoi. Tak, tu zmontuje, tu napisze na Wikipedii.
1: Czyli to pewnie Kicia Pestka na przykład.
0: Nie. Znamy chyba personalia tej osoby, ale jako, że w tej nocy są błędy, to nie chcę tego wyciągać, bo to
2: są
0: będzie
2: błędy, tak?
0: Kogoś... Tak. A przepraszam, powiedz, jaka tam jest data?
1: Chyba jeden z pierwszych dni czerwca. Trzeci chyba?
2: Ale 21 roku, nie drugiego roku. No,
1: pierwszego.
2: No, powiedziałeś, że drugiego wcześniej.
1: Nie, pierwszego powiedziałem. Bo mi się popaliło, bo jest 2026.
2: Tak, właśnie.
1: No, czyli piąta. Czyli piąta rocznica.
0: Tak, to się zgadza. Tak.
1: To przepraszam, ale jasne, po prostu jeszcze żyję w ubiegłym roku tak naprawdę.
0: No, tak już.
2: Wiadomo, do listopada, nie?
1: No. A rok 2000 był 5 lat temu. A kiedy... Dobrze, to teraz przejdźmy już do tego pytania.
2: No właśnie.
1: Kiedy się zorientowaliście, że Podcastex to jest coś więcej niż taki zajawkowy projekt robiony dla garstki słuchaczy, a poważny biznes? Oczywiście nie mówię tego z przekąsem, ale bo generalnie wiem z Q&A, że to jest główna rzecz, którą się zajmujecie i to jest też rzecz, która wam przynosi pieniążki, więc jest to poważny biznes, tak? To jakby bez cienia ironii.
2: Za siebie mogę powiedzieć, że w momencie, w którym odszedłem z części etatu, na której byłem, znaczy ta część etatu skracała się i skracała, była coraz skromniejsza i w końcu nic z tego etatu nie zostało w firmie, w której pracowałem, więc to rzeczywiście był taki moment. Wydaje mi się, że to przyszło jakoś po końcu pierwszego sezonu, na początku drugiego. Gdy wróciliśmy z drugim, zobaczyliśmy, że jest ten boost słuchaczy, że być może część osób doszła w wakacje, usłyszała, że coś takiego jest, nie? I mieliśmy faktycznie wtedy te wyniki dużo lepsze i one się tylko zwiększały do jakiegoś momentu. No
0: tak, myślę, że to był drugi sezon faktycznie. Zrobiliśmy ich troje, zrobiliśmy lisa, nie? Lisy. I te odcinki, tak. I te odcinki się niosły jakoś tam. I te rzeczy zaczęły latać, udostępniane przez też jakieś zasięgowe postaci czasami. Więc to tak troszkę poważniej zaczęło wyglądać. A potem uruchomiliśmy Patronite'a, bo to już było później, już chyba w drugim sezonie uruchomiliśmy Patronite'a, po tam miesiącach zastanawiania się, czy to w ogóle wypada. Oczywiście, że wypada.
2: Pieniądzory.
0: Tak, i okazuje się, że ludzie rozumieją tę formułę, to jest dobrowolne absolutnie, i że się dorzucają do tego interesu. A jak oni się dorzucali do interesu, to my też mogliśmy rezygnować z jakichś rzeczy zleceniowych po prostu i odcinać i poświęcać więcej czasu. No i to już się tak napędzało, ten Patronite też się napędzał. No, ale ten drugi sezon mi się wydaje jakiś taki przełomowy. Nie?
1: Niezłymi gośćmi Rock Radia byli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Podcastex. Dzięki.
0: Dzięki i przepraszam.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Niezły gość na weekend w Rock Radio. 103 i 8 FM. Rock Radio. Klasyka rocka.